Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Mamy punktualnie 6 w Radiu Sochaczew. To czas na wiadomości z kraju i ze świata.
1: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
2: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
2: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
3: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
2: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
1: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
4: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
1: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
5: Nie wiem, wietrzyć.
6: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
1: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia-Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 16 stopni Celsjusza w Sochaczewie i okolicach. Aktualnie na termometrach, ale będzie znacznie cieplej dzisiaj do 29, nawet późnym popołudniem. 28-29 to taka temperatura nam będzie przyświecać właśnie przez większą część dnia, więc upały przyszły. Tak, jest upalnie, będzie słonecznie, mimo że póki co rano pochmurno raczej. To dzisiaj dużo słońca zobaczymy. Ciśnienie na poziomie wysokim, 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 14 km na godzinę, a to wszystko z północnego wschodu.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry. Pogoda na Nikodema. Cały czas deszczu nie ma. Takie jest przysłowie w kalendarzu, no bo dzisiaj faktycznie 3 sierpnia. No i Nigodem świętuje imieniny. Oprócz tego Lidia, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema czy Cyra. Pozdrawiamy świętujących, pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów i pozdrawiamy tych, którzy dołączyli o poranku do Radia Sochaczew, bo to jest program Dzień Dobry Lato, a ze mną moc, mnóstwo tanecznych letnich kawałków. Tak po prostu się chce zacząć dzień z taką muzyką. Musicie mi uwierzyć na słowo, a skoro nie wierzycie, no to proszę bardzo. Shakira, Dizzy Rascal, Loka na początek 6. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

No proszę bardzo, jaka nowa, ładna piosenka się pojawiła u nas. To nowość, rzeczywiście, Bledka i Dańcz, ale coś czuję, że jeszcze ją pogramy. W programie Dzień Dobry Lato w Radiu Słuchacze, w tym bardziej, skoro dzień dobry, bo witamy nowy dzień, to zaglądam do kalendarza. 3 sierpnia, moi drodzy, a w kalendarzu o tym, że dzisiaj jest Dzień Arbuza. No arbuz to jest wybitnie owoc, który kojarzy się jak najbardziej z latem, z wakacjami. To nie znam tak naprawdę osoby, która arbuza nie lubi, chociaż zrobić coś z niego jest to trudne, bo to jest bardzo owoc wodnisty. I tak naprawdę on często sam po prostu jedzony najlepiej smakuje. Niemniej jednak pytam was o to na naszym Facebooku. Jeśli coś zrobić z arbuza, no to co na przykład? Czy będą to lody? Czy jakiś koktajl przecier? A może popularny niegdyś w sieci panierowany, smażony na patelni arbuz? Czy ktoś z was tego testował? Dajcie znać na naszym Facebooku Radio Słuchacze, tam was o to pytam. No i dajcie znać, czy arbuz to jest rzeczywiście ten owoc, który jest przez was uwielbiany i przez was każdy tego lata po prostu jedzony garściami, albo kilogramami wręcz, albo tonami, bo to jest też również możliwe. Savas, goodbye, ale my nie mówimy goodbye, tylko mówimy good morning. Za chwilę także Drenchill, za moment także kalendarium. Sprawdzimy, co działo się 3 sierpnia.

0: wstajecie i od razu macie letnie przeboje. Drenchill Never Never w Radiu Słuchacze w Dzień Dobry Lato. No to sprawdźmy, co działo się 3 sierpnia w naszym kalendarium, w naszej historii. Zacznijmy od roku 1778 i od zagranicy. Wtedy to otwarto teatr La Scala w Mediolanie. To jest jeden z najbardziej znanych budynków teatrów i zresztą teatrów samych w sobie. A propos fajnych, ładnych budynków, to w 1896 roku, również 3 sierpnia, otwarto halę targową w Gdańsku. I jeśli byliście, to może kojarzycie, to jest taka zabytkowa hala na głównym mieście przy placu Dominikańskim. W 1944 roku, bo trochę cały czas zostajemy w tych informacjach historycznych związanych poniekąd z powstaniem warszawskim, ale nie tylko. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie tego dnia w 1944 roku stoczono bitwę pod Truskawką między oddziałami grupy Campinos a oddziałami Wehrmachtu. To taka historia bliżej Sochaczewa i okolic, zdecydowanie. A w 2012 roku, zmieniając temat kompletnie, podczas 30. letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie złote medale dla Polski zdobyli sztangisty Adrian Zieliński i kulomiot Tomasz Majewski. No zdecydowanie 2012 rok pod tym kątem był rokiem polskich medalistów właśnie olimpijskich, no i myślę, że wiele osób kojarzy te zmagania. No, zwłaszcza to, co robił Tomasz Majewski jako kulomiot, no to naprawdę szapoba, myślę, że wiele osób to pamięta. Już za chwilę Motor Talking, Brother Louis, to wam zagramy. Magda Bereda się pojawi z Golec Orkiestra, Phil Collins też, czy Aiden Foyer i jego Galileo Galilei. Radio
1: Reklama.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

Magda Beradagolec, orkiestra w programie Dzień Dobry Lata w Radiu Sochaczew. Dzień dobry, no i dobry poranek. Dlaczego dobry poranek? Dlatego, że takie informacje to mogą być właściwie codziennie. Polska reprezentacja siatkówki wygrała Ligę Narodów. To jest to, o czym mówi cały internet już od wczoraj tak naprawdę. Polacy stoczyli, no, trudny finał, bo ze Stanami Zjednoczonymi pięciosetowa batalia ich czekała. Był Stany Zjednoczone, jak mówią eksperci, w pewnym momencie mogły być bliżej nawet tego zwycięstwa, no ale okazuje się, że to jednak polska reprezentacja, to decyzje Nikoli Grbicia, no i to oczywiście świetna gra naszych siatkarzy pozwoliła po raz kolejny zwyciężyć. Mówię po raz kolejny, no bo to była obrona tytułu właśnie Złota Ligi Narodów. No i wiele osób też pisze w internecie, że Amerykanie mogą mieć w tym przypadku kompleks Polski. Ja myślę, że tak, w przypadku siatkówki to wiele narodów tak może być, tak może mieć, więc no to jest absolutnie cudowne. Gratulujemy polskim siatkarzom, no i czekamy jak zawsze na więcej, ale oni to zawsze akurat dowożą. Jeśli chodzi o wynik, ale też jeśli chodzi o grę i emocje, to wszystko się w tej dyscyplinie zgadza. Phil Collins, You Can Hurry Love, tak wam gramy o poranku. Za chwilę także Aiden Foyer na 94,9 FM.

0: Dzień dobry, lato w Radiu Słuchaczew. A tymczasem słuchajcie w internecie, informacja, o której mówi właściwie cały świat. Na rynku nieruchomości pojawiła się nietypowa oferta, która dość szybko zwróciła uwagę internautów. W Turyngii na sprzedaż wystawiono całą wieś. Możecie kupić całą wieś Albrechtswald za około 390 tysięcy euro. To jest, od razu mówię, około 15,4 hektara, a miejsce, jak podaje internet, znajduje się w spokojnej leśnej okolicy. Także cała wieś jest wystawiona na sprzedaż. Tego jeszcze nie było, mam wrażenie, albo przynajmniej nie kojarzę takiej sytuacji, a więc no, w tej sytuacji, bo to w Niemczech, można powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że Niemiec płakał, jak sprzedawał, a po drugie, że kto bogatemu zabroni. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Remont, wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy, przywieź odpady do punktu selekcji.

0: Aktywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
2: magazynierze!
1: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: TikToku i o poranku w Radiu Sochaczew. 12 minut do 7. A tymczasem piszecie o arbuzach w naszych komentarzach, ale nie tylko. Bo na przykład Jola wysyła zdjęcie i pisze: witam z Łeby. No to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy dobrego odpoczynku. Pogoda to w tym momencie zdecydowanie trafiona, więc droga Jolu, myślę, że tutaj wszystko się pogodowo będzie zgadzało. No, upalnie po prostu będzie. Tak prognozują synoptycy. A więc Jola słucha nas nad morzem, proszę bardzo. A wy gdzie nas słuchacie, to też możecie dać znać. A no i o arbuzach dajcie znać, no bo dzisiaj jest dzień arbuza, nie wiem czy o tym wiecie. A skoro arbuz, to być może macie jakieś przepisy, które właśnie ten owoc zawierają. Dajcie znać.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Grupa Wham się też u nas pojawia. Wake me up before you go, go. Dzień dobry, lato. A już za kilkanaście minut, punktualnie o 7:00, najnowsze wiadomości. Nie przegapcie tego.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
9: W Radiu Sochaczew minęła 7:00. Czas na najnowsze wiadomości.
10: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
11: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
10: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji, rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
12: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
13: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
12: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
14: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
12: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
10: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
15: Gdzie byliście?
16: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wierchu.
15: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
17: Jak... Zależy w którym miejscu.
18: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większy.
19: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
20: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
21: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
19: Tak, tłumy są.
15: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
10: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
2: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Póki co aktualnie 18 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczewie okolicach, ale znacznie cieplej jeszcze będzie. Dzisiaj do 28-29 kresek na plusie, a więc no naprawdę upalnie i słonecznie. Póki co jeszcze duże zachmurzenie. Jeszcze spokojnie nam się ten poranek zapowiada, ale później to popołudnie będzie należało zdecydowanie do tych takich typowo tropikalnych, nazwijmy to. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje ze wschodu z prędkością 14 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. 3 sierpnia pozdrawiamy dzisiaj wszystkich arbuzożerców, bo to dzień arbuza w kalendarzu, a coś czuję, że takich arbuzożerców to u nas nie brakuje. No to jest idealny owoc na lato, można by powiedzieć. No, idealna też jest muzyka w Radiu Sochaczew. Proszę bardzo, na przykład Shaking Stevens, Marie Marie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia dzisiaj Nars Barkley i Crazy na 94,9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Meduza i Galit Weekend. No, weekend za nami, słuchajcie. A co się działo w ten weekend? Na przykład internet mówi o tym, co działo się w Zabrzu. Zabrzeńska policja zatrzymała pewnego jegomościa, który zdecydowanie za szybko jechał. No a ten, zamiast przyjąć mandat, stwierdził, że zapyta się sztucznej inteligencji, wklepał w czata GPT, co zrobić, gdy policja mnie zatrzymuje, czy przyjmować mandat, czy nie przyjmować. AI doradziło mu, żeby nie przyjął, żeby odmówił przyjęcia mandatu. Mężczyzna o to zrobił. Rzeczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, został skierowany wniosek do sądu, a sąd wymierzył ośmiokrotność tej kary. Także, no, pan się posłuchał sztucznej inteligencji i wyszedł na tym słabo, chociaż tutaj myślę, że nie sztuczna inteligencja jest kłopotem, tylko autentyczna głupota. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dzień dobry, lato!
1: A już za kilka chwil wiadomości dla kierowców w Radiu Sochaczew. Jeśli jesteście za kółkiem, jeśli widzicie utrudnienia, korki, o których chcielibyście dać znać słuchaczom Radia Sochaczew, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: Rod Stewart, Young Turks. A już teraz zapowiadany trafik, czyli wiadomości dla kierowców w Radiu Sochaczew. Dajcie głośniej, 20 minut do 8.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Na drogach raczej spokojnie, chociaż ruch może być zwiększony aktualnie w ulicy Płockiej w stronę centrum, ale już od Gawłowskiej z Płocką się to zaczyna, a później na moście jest kontynuowane. Tam ruch jest, póki co jeszcze bez większych korków, z tego co tu widzę. Warszawska i skrzyżowanie z Aleją 600-lecia, z Piłsudskiego, Stroguta i Staszica to są newralgiczne miejsca 600-lecia, Aleja 600-lecia oczywiście. Tutaj z kolei na tapet bierzemy skrzyżowanie Pokoju i Polnej, czy okolice przy supermarkecie. Ruch jest intensywny właśnie w tych miejscach. Na obwodnicy Sochaczewa spokojnie, w okolicach Ronda w Kuznocinie, jadąc od Wyszogrodu, delikatnie zwolnicie, ale to nie są duże korki, później to się wszystko już powinno rozjechać. 92 w kierunku Łowicza, do samego Łowicza problemów większych nie generuje. 50, jeśli jedziecie w stronę Żydardowa, to powinniście przejechać bez kłopotów tak naprawdę. 92 w stronę Warszawy, tutaj dopiero zwolnicie tak na poważnie w Błoniu, później także na przykład w Ołtarzewie. Ale oprócz tych skrzyżowań, to bez większych utrudnień z ostatniej chwili. 50 w stronę Wyszogrodu, bez kłopotu nią jedziecie w tym momencie. 705 w stronę Brochowa, również bezproblemowa, większych kłopotów nie macie. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj w kilku miejscach się problemy pojawiają, no na przykład w okolicach Nowej Suchej. Tam ta tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc tam cały czas roboty drogowe i tam na pewno zwolnicie. A dalej możecie zwolnić w okolicach Bolimowa, ale jak już Bolimów miniecie, to do Skierniewic dojedziecie bez problemów.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
10: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
11: Magazynierze!
10: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także toreadorów.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

O tym, że jest to piękny poranek, zaśpiewała formacja Ace of Base w Radiu Sochacze w dzień dobry lato. No piękny poranek, zdecydowanie. Mimo, że poniedziałek, mimo, że niektórzy po weekendzie dopiero zastanawiają się, jak wrócić do tej tygodniowej rzeczywistości, no to jednak mamy nadzieję, że to szybko nastąpi, że to będzie znośny poniedziałek. Słuchajcie już za kilka chwil punktualnie o 8 najnowsze wiadomości, a w nich o 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, no bo w ostatni weekend miały miejsce obchody także w Sochaczewie. Jak wyglądały nasze lokalne obchody tego dnia? O tym już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93.

0: tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent.pmu.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew, jest punktualnie 8.
5: Zaczynamy od uroczystych obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jakie w ostatni weekend miały miejsce w Sochaczewie. Powrót punktu paszportowego do Sochaczewa zdaje egzamin. Liczby mówią same za siebie, szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także ważna informacja dotycząca terminów powiatowego kina pod chmurką. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. W bardzo podniosłej atmosferze przebiegały główne miejsko-powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na placu Kościuszki w Sochaczewie. W sobotę 1 sierpnia równo o godzinie 17, czyli o godzinie W, kiedy to faktycznie rozpoczęło się powstanie, zawyły syreny alarmowe i rozdzwoniły się dzwony w sąsiednim kościele. Wszyscy przystanęli na minutę, by wspomnieć bohaterskich powstańców. Po tym ważnym momencie na placu zrekonstruowano symbolicznie wymarsz sochaczewskich żołnierzy na pomoc walczącej w Warszawie w wykonaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
6: Sochaczewski Batalion Armii Krajowej pod dowództwem majora Władysława Starzyka pseudonim Korwin po rozpoczęciu Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia wymaszerował z ziemi sochaczewskiej i dotarł na teren Puszczy Kampinoskiej. W sierpniu i wrześniu batalion majora Korwina, liczący 481 żołnierzy, wziął udział w działaniach grupy AK Kampinos, nad którymi początkowo dowództwo pełnił Józef Krzyczkowski pseudonim Szymon. Zachodnia część Puszczy należała do żołnierzy 8 obwodu Skowronek, stąd też w zgrupowaniu znaleźli się żołnierze z batalionu sochaczewskiego. Zgrupowanie Kampinos liczące blisko 3000 żołnierzy przez cały okres Powstania Warszawskiego prowadziło walki z Niemcami na terenie Puszczy.
5: Wspominał Jakub Wojewoda, historyk z MGH, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sochaczew. Okolicznościowe przemówienia zainaugurował gospodarz wydarzenia, burmistrz Daniel Janiak.
7: Spotykamy się, aby uczcić 82. raz rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Świadectwa niesłychanej wiary, odwagi i miłości do biało-czerwonej. 50 tysięcy ludzi 1 sierpnia 1944 roku powiedziało dość, dosyć.
5: W programie uroczystości znalazły się również apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Na zwieńczenie wydarzenia Sochaczewskie Centrum Kultury zaprosiło wszystkich do amfiteatru na koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Patria.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Jak podaje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, terenowy punkt paszportowy zdaje egzamin. Punkt uruchomiono w siedzibie starostwa po 17 latach przerwy. W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania mieszkańcy złożyli 800 wniosków o wydanie paszportu. Ta liczba mówi sama za siebie. I jeszcze jedna informacja ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zaplanowany na ostatnią sobotę seans filmowy pod chmurką w Suchodole został odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Starostwo zaprasza na ten sam film, czyli Był sobie pies, również do Suchodole. Podał w niedzielę 16 sierpnia na godzinę 21. Kino pod chmurką realizowane jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego i wszystkie projekcje mieszkańcy mogą oglądać za darmo.
8: Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już kilkanaście tysięcy osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
9: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
8: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. Zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
10: To jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
8: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No póki co jeszcze tak można odetchnąć z ulgą. Jeszcze nie jest tak upalnie, jeszcze nie jest tak gorąco. 18-19 stopni Celsjusza, tyle zobaczymy aktualnie na naszych termometrach. Chociaż to nie jest ostatnie słowo, które temperatura nam dzisiaj da, no bo dzisiaj po południu do 29, prawie nawet 30 stopni Celsjusza odczuwalnej, to zwłaszcza między 16 a 17 z tego co widzę. Także będzie gorąco jeszcze po południu, zdecydowanie. No i to słońce też póki co zachmurzenie dosyć duże, a później pełne słońce nas czeka. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z północnego wschodu z prędkością 17 km na godzinę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, smacznej kawusi Wam życzymy. To jest poniedziałkowy program Dzień Dobry Lato w Radiu Sochaczew, a u nas moc takich właśnie numerów. Już słyszycie, kto to będzie śpiewał. Artur Gadowski jest z nami. A jak? I oprócz niego wielu innych artystów. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Gromi, Lukas Meyer, Lightning Up, Radio Sahaczew. A tymczasem dzisiaj Dzień Arbuza. Tak, dobrze słyszeliście, Dzień Arbuza to jest właśnie 3 sierpnia, także można świętować, dlaczego nie? Pytam was, co z tego arbuza zrobić. Oczywiście wiemy, że najlepiej arbuz smakuje po prostu jedzony tak solo, natomiast macie różne pomysły i na przykład Ela napisała, że ona to jest specjalistką od sałatki z arbuza i z serem feta, z ogórkiem i oliwkami, z dodatkiem mięty i na potwierdzenie tej tezy, że jest specjalistką, zaznacza i udostępnia zdjęcie, wysyła. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę fresh, tak orzeźwiająco. Dorota pisze, że ona lubi zjeść arbuza tak po prostu pokrojonego w małe kawałki, ale również poleca koktajl. Można go na przykład wrzucić do wody z miętą, no i wtedy świetnie chłodzi i nawadnia. No a to jest do

Dobry sposób na upały, które przecież przed nami, no bo kolejna fala jest zapowiadana w tym tygodniu. Takich naprawdę upałów, także być może taki koktajl, czy też sałatka z arbuza. To jest po prostu dobry pomysł. A co wy uważacie i czy wy arbuza lubicie? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. Ja na przykład bardzo lubię Freddiego Mercurego i teraz wam zagram.

0: Margaret Sarah-James z alias Ozona Oc, czyli Babie Lato. A tymczasem Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk. O tym informuje internet. Musieliście o tym słyszeć, bo to jest historyczny wyczyn Polaka. Dlaczego historyczny? Bo jako pierwszy człowiek przepłynął wpław Morze Bałtyckie, a to jeszcze w ramach także celu charytatywnego. Po 55 godzinach spędzonych w wodzie i pokonaniu 160 km dotarł do plaży w Dziwnowie. Ogromny szacunek, historyczna chwila, legendarny wyczyn. No i zobaczcie, jaki to jest hart ducha i jaki to również jest konsekwencja, no bo Bartłomiej Kubkowski już próbował takiego swoich sił w tej konkurencji. Nie udawało mu się, ale nie odpuszczał, no i w końcu udało się to dokonać. Także jeśli Bartłomiej Kubkowski po 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku dopłynął do brzegu w Dziwnowie, no to wy przetrwacie poniedziałek. Radio
1: Słuchacze. Reklama.
2: Pst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu. Inżynierze?
3: Magazynierze!
2: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

37 minut po 8. Tu Radio Słuchacze, dzień dobry, lato. O tym, że Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii przepłynął w Paw Morze Bałtyckie, już wam mówiłem, ale to jest na tyle ważna informacja, że warto ją powtarzać. Słuchajcie, co tam u was? Jak tam ten poniedziałkowy poranek wam mija i przede wszystkim, czy wy jesteście arbuzowi, czy niekoniecznie? Bo dzisiaj dzień arbuza, ja tak o to was pytam. Ela, do swojego przepisu na sałatkę, jeśli ktoś z was chciałby. Taką z arbuza, z fetą, z ogórkiem, z dodatkiem mięty. Dodaję także dressing z soku z cytryny, z oliwy, z oliwek. No i można się zajadać, proszę bardzo. Jeśli ktoś z was pragnie takiego przepisu na taką orzeźwiającą, odświeżającą, letnią sałatkę, no to na Facebooku Radio Słuchacze w komentarzach pod najnowszym postem znajdziecie. Pat Benatar, Love is a Battlefield już teraz, a za kilka chwil także najnowsze wiadomości dla kierowców prosto z dróg Sochaczewa i okolic.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W tym momencie, jeśli chodzi o Sochaczew, największy ruch może się pojawiać w ulicy Płockiej, zwłaszcza na moście w stronę centrum, ale już od skrzyżowania z Gawłowską, no delikatnie się może zakorkować. Później także Warszawska, tutaj zwłaszcza Strogutta i Staszica, ale także Piłsudskiego i Aleją 600-lecia. Skoro jesteśmy przy Alei 600-lecia, uważajcie również na delikatne utrudnienia w okolicach Pokoju i Polnej. Utrudnienia to znaczy, że ruch jest tam w miarę intensywny, chociaż bez większych korków tak naprawdę. Aleja 600-lecia na wysokości supermarketu i skrzyżowania w Trojanowie. Tam też delikatnie zwolnicie, ale ten ruch nie jest na tyle intensywny, żeby całkowicie zablokować te miejsca. Korków dużych aktualnie nie stwierdzamy. 92 w kierunku Łowicza. Do samego Łowicza przejezdna, płynnie ruch się nią odbywa bez kłopotów. 50 w stronę Wyszogrodu. Tutaj również nie macie większych problemów tak naprawdę. 50, ale w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa. Tutaj dopiero w okolicach Ronda w Wiskitkach i wjazdu na dwójkę pojawiają się kłopoty. 92 w stronę Warszawy. Tutaj na przykład w Błoniu się mogą pojawiać problemy, w Święcicach, w Ołtarzewie, ale to takie problemy na zasadzie zwolnienia po prostu na skrzyżowaniach. 705 w stronę Brochowa, bez kłopotów tak naprawdę. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj w Nowej Suchej jedyne miejsce, gdzie możecie się dłużej zatrzymać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów

0: pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Autopromocja.
4: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Dzień dobry, lato!
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

A już za kilka chwil także najnowsze wiadomości z Sołaczewa i okolic. W Radiu Sołaczew te punktualnie o 9:00 będą też także te sportowe z właśnie naszego rodzimego podwórka. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. Jest 9.
12: Sochaczew zatrzymał się, by uczcić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Droga gminna w Żdarowie z poboczami jak należy. Będą też smutne wieści. Nie żyje Piotr Ostromęcki, współtwórca sochaczewskiego samorządu. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Już tradycyjnie Sochaczew włączył się w obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku minęły 82 lata od pamiętnego 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to Polacy postanowili zawalczyć o stolicę naszego kraju, mimo miażdżącej przewagi wroga. Na placu Kościuszki w uroczystej oprawie wspominano tamte dramatyczne wydarzenia.
13: W przededniu 82. rocznicy powstania prezydent Karol Nawrocki mówił: Warszawo, zwyciężyłaś! I dzisiaj tu, stojąc na placu Kościuszki, możemy powiedzieć do naszych żołnierzy, żołnierze batalionu Skowronek, zwyciężyliście. Waszym zwycięstwem są biało-czerwone flagi powiewające w naszym mieście. Waszym zwycięstwem jest syrena, która daje znać o 17 w godzinie W, upamiętniając waszą walkę.
12: Mówił poseł Maciej Małecki. W uroczystościach udział wziął także poseł Adam Orliński.
14: Pomimo tego, że trwała II wojna światowa, pomimo tego, że okupant każdego dnia walczył, mordował, przelewała się krew, oni tak jak my dzisiaj o godzinie 17 uwierzyli w to, że to jest moment przełomowy. O godzinie 17 1 sierpnia 1944 roku stanęli do walki i położyli na szali to, co najcenniejsze, swoje życie. Za wolną Polskę, za to, żeby zawsze w tym kraju mógł być język polski, mogły być te wartości, o których także zawsze mówili. Bóg, honor, ojczyzna.
12: Po oficjalnej części obchodów wydarzenia przeniosły się do parku imienia Fryderyka Chopina, gdzie otwarto żołnierskie obozowisko z czasów II wojny światowej. Można było z bliska obejrzeć wyposażenie i umundurowanie żołnierzy, porozmawiać z rekonstruktorami oraz spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki. Zwieńczeniem obchodów był koncert Patrii w amfiteatrze.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Droga gminna w Żdarowie w obrębie Halinów już z poboczami. W ostatnich dniach zakończono inwestycję, która kosztowała samorząd gminy Sochaczew ponad 40 tysięcy złotych. W ramach zadania utwardzono nawierzchnią z destruktu obustronne pobocza drogi gminnej o blisko kilometrowej długości. Prace zostały zrealizowane przez firmę Drogbet. I jeszcze smutna informacja. Sochaczewski ratusz poinformował o śmierci Piotra Ostromęckiego, współtwórcy sochaczewskiego samorządu, inżyniera zakładów ERG Boryszew, zastępcy burmistrza miasta w latach 1991-93. Jako człowiek odpowiedzialny za sprawy inwestycji i gospodarki komunalnej wniósł znaczący wkład w budowę fundamentów odradzającego się samorządu oraz rozwój naszego miasta. Msza święta żałobna odprawiona zostanie we wtorek 11 sierpnia o godzinie 11 w kościele parafii świętego Wawrzyńca, po której urna z prochami złożona zostanie do grobu na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
11: Oskar Tomczyk, zapraszam na wiadomości sportowe. Za nami turniej koszykówki Duo Basket 2x2 ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Zwyciężyły drużyny Team plus Work oraz wczorajsi Skierniewice. Do rywalizacji w kategorii Open przystąpiło 12 drużyn podzielonych na 4 grupy. W kategorii kobiet rozegrano mecze systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Pełne wyniki tego turnieju znajdziecie na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A warto odnotować, że MVP w kategoriach indywidualnych otrzymał Kacper Dzięgielewski oraz Aleksandra Litwińczyk. Ostatnio na obiektach Mosiru przy ulicy Rumenkowej rozegrano także ostatni Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. W zawodach wystartowało 6 par, a wyniki prezentują się następująco. Pierwsze miejsce zdobył Adam Łoś i Krystian Kaczmarski. Drugie przypadło Jakubowi Świciowi i Przemysławowi Kucowi. A trzecie miejsce zajął Kamil Dorolciński oraz Łukasz Smendowski. Już 22 sierpnia na plaży miejskiej najlepsze pary zmierzą się w turnieju finałowym Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Zapowiadają się ogromne emocje. Gmina Młodzieszyn nawiązała współpracę z klubem piłkarskim uczniowskim, klubem piłkarskim Młode Wilki Gawłów. W ramach wsparcia młodzi piłkarze będą mogli korzystać z boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w Młodzieszynie. Treningi będą odbywać się na boisku, a w sezonie zimowym w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Janowie lub Kamionie. Planowane dni spotkań to poniedziałki, środy w godzinach 16:00-19:45. Jeszcze zapowiedź trzecich zawodów rowerkowych dla dzieci rowerku jedź. Te 8 sierpnia zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. To wszystko na sochaczewskiej strefie aktywności. Rozpocznie się o godzinie 10. Radio Sochaczew również poleca te sportowe inicjatywy.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Pogoda.
17: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia.
11: Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew. No to takie pozytywne brzmienie na początek dziewiątej. Tanita Tikaram, Good Tradition, a w tej godzinie także rozmowa z naszym gościem. Kto nie będzie, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Mam wrażenie, że ostatnio same sukcesy i same rekordy. Rekord Polski w liczbie pełnych podciągnięć, słuchajcie, został na drążku pobity. Dokonał tego 16-letni Oskar Chrapąszcz z Małogoszcza. Mam wrażenie, że dla niektórych mógłby to być też taki łamaniec językowy. Oskar Chrabąszcz z Małogoszcza. W każdym razie to zawodnik klubu Żyleta Boxing Kozłów, który dokonał 4200 pełnych podciągnięć, ustanawiając tym samym nowy rekord Polski, przekraczając dotychczasowy wynik wynoszący 4118 powtórzeń, a więc no, gratulujemy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego rekordu? No, 16-latek ważący 70 kg podczas całego wyzwania podniósł łącznie około 294 ton własnego ciężaru ciała. Tak wylicza internet, a więc no, słuchajcie, jeśli chcielibyście pobić rekord Polski w podciąganiu, no to teraz macie jeszcze trudniejsze zadanie niż to było do tej pory. Już za moment rozmowa z gościem Dnia Radio Słuchaczy, kto nie będzie, o tym za chwilę.

0: i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. No a w tym roku męskie granie, no właśnie takie, które mam wrażenie, że wiele osób pokochało z czasem. To znaczy na początek wiele osób było nieprzekonane do tego hymnu, a później dużo osób się przekonało. Takie mam przynajmniej wrażenie, tak też w sieci to wygląda. No i męskie granie aktualnie gra, jeździ po Polsce i no to są zawsze dobre grania, to są zawsze dobre koncerty. Słuchajcie, już za chwil kilka rozmowa z gościem Dnia Radia Sochaczew. Dzisiaj o sprawach aktualnych będziemy rozmawiać z posłem Adamem Orlińskim. Ta rozmowa już za chwilę.
2: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38. Pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A naszym gościem jest dzisiaj poseł na Sejm, dr Adam Orliński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
12: Zaczynamy od informacji, o której już trochę było i wystarczająco głośno, ale to rzeczywiście niezwykle ważna informacja dla Sochaczewa. Ministerstwo Finansów przyznało pieniądze w wysokości 24 milionów złotych na budowę nowego mostu w naszym mieście. To inwestycja powiatowa. No właśnie, jak to wygląda formalnie teraz?
13: Szanowni Państwo, rzeczywiście inwestycje, rozwój, ta współpraca tak naprawdę również pomiędzy rządem a samorządem jest niezwykle istotna. Bardzo dobrze, że udaje się wygospodarowywać środki centralne właśnie na tego typu inwestycje, czy to inwestycje drogowe, czy to inwestycje właśnie takie mostowe. To pokazuje, że szukanie tutaj nici porozumienia jest niezwykle istotne. Ten most to tak naprawdę było takie marzenie, o którym czy to poprzedni burmistrz, czy poprzedni tutaj samorządowcy z terenu powiatu wielokrotnie spotykali się, rozmawiali. To było tak naprawdę marzenie, które było, można powiedzieć, pewnym punktem odległym, bo o ile pewne koncepcje, przygotowania, decyzje były na etapie pewnych konsultacji i tworzenia, no to o tyle zawsze przy tak dużych inwestycjach, a wiem o tym doskonale, bo jeszcze w sejmiku województwa walczyłem o środki na poszczególne obiekty mostowe tutaj w Sochaczewie i na przykład kiedy 7 lat temu wspólnie z poprzednim burmistrzem Osieckim, przewodniczącym rady panem Kaczmarkiem otwieraliśmy most na Pisi za kilka milionów złotych, to była bardzo ważna, uciążliwa tak naprawdę konstrukcja mostowa, którą trzeba było tak naprawdę stworzyć od nowa w najwyższych standardach i ona do dzisiaj przez te kilka ostatnich lat bardzo dobrze nam służy. No i mam nadzieję, że będzie też tutaj tak z tym mostem, bo to pokazuje i ja zawsze mam w sercu te sprawy inwestycyjne, drogowe, czy to w sejmiku województwa, czy teraz w polskim parlamencie. Ogromna kwota na ten most jest potrzebna. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Różnie to oscyluje wedle tego, co dzieje się na rynku. Natomiast te 24 miliony, prawie 24 miliony dofinansowania, to jest tak naprawdę taki kamień milowy, który umożliwia wystartowanie i tak naprawdę ogłaszanie tutaj tego, że ruszamy z tą budową. Ważny i niezwykle też istotny, ja zawsze to podkreślam, że jest aspekt ten samorządowy, czyli zaangażowanie tych samorządów, które tutaj zobowiązały się na przestrzeni tych ostatnich lat do uczestniczenia, do partycypowania w kosztach w budowie tego mostu. To pokazuje, że jest to wspólne zadanie. Ja zawsze podkreślam w swojej pracy tej publicznej i społecznej, że musi być dialog, potem jest współpraca, a na końcu powstaje inwestycja i to jest klucz do dobrej współpracy dla rozwoju Polski, dla rozwoju tutaj ziemi sochaczewskiej. 24 miliony dofinansowania, które wspólnie ogłosiłem z panem ministrem infrastruktury, Dariuszem Klimczakiem. Też chcę bardzo mocno panu ministrowi podziękować, bo ogromne środki, które zwiększa na drogi i w ramach dróg tych centralnych, bo także zwiększył na budowę ronda tutaj w Sochaczewie z 7 milionów. Okazało się, że po trzech przetargach, które były w tym roku, na początku roku, ta kwota jest niewystarczająca. Dokładamy i za blisko 13 milionów, to też niezwykle duża inwestycja, za 13 milionów ze środków właśnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ze środków rządowych, będziemy przebudowywać rondo na ulicy Olimpijskiej. Myślę, że we wrześniu nastąpi podpisanie umowy i będziemy w tym kierunku działać, ale to też pokazuje, że trzeba tych spraw pilnować. Fajnie, bo te inwestycje naprawdę przysłużą się nam wszystkim. Bardzo dobrze się rozwijamy. Bardzo dobrze są te środki rządowe. Dziękuję tutaj starostwu i samorządowcom za ich zaangażowanie. Teraz trzeba po prostu zakasać rękawy i brać się do działania.
12: A formalnie to, co pytałam, gdzie jest jakby ta decyzja?
13: Teraz, ponieważ każdy minister konstytucyjny przesyła w ramach swojego działu administracji poszczególne wnioski i te wszystkie środki, którymi on dysponuje do ministra finansów, ten wniosek trafił do ministra finansów. Teraz czekamy na podpisanie i zaakceptowanie tego przez ministra finansów, ale to tak naprawdę jest formalność, ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby to, co wysyła minister konstytucyjny, no było w jakimś stopniu kontestowane przez ministra finansów, więc myślę, że w ciągu miesiąca to zostanie podpisane i ogłoszone. Jestem przekonany, że to uda nam się zrealizować i mówię, kluczem jest tutaj minister infrastruktury, który tak naprawdę w ramach swojego ministerstwa i na drogi, i na mosty, i na wiele inwestycji też kolejowych te środki kieruje.
12: A z tego, co wiem, wystarczy w tym momencie, jeśli te pieniądze wpłyną na pierwszy etap, czyli budowę samego mostu, bo w planach jest również drugi etap, czyli założenia całego drogowego, bo przecież tam ma powstać też rondo. Dobrze, tu ten temat kończymy, ale pozostajemy w tematyce drogowej. Warto wspomnieć, że już samorządy lokalne mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna pula pieniędzy, tym razem na inwestycje w 2027 roku.
13: Szanowni Państwo, rzeczywiście te inwestycje drogowe i nawet jak jesteśmy w różnego rodzaju miejscach, miejscach, na spotkaniach z mieszkańcami, rozmawiamy z samorządowcami, no to zawsze tym tematem kluczowym jest droga, bo droga, nawet jak ją poprawimy, nawet jak ją wybudujemy, to w ciągu kilku lat przy tym ogromnym natężeniu ruchu, zwłaszcza tutaj u nas w powiecie sochaczewskim, w tym pasie pomiędzy Łodzią a Warszawą, ulega no, degradacji, niszczy się i trzeba ją poprawiać, więc zwiększamy także te środki. Dobrze, że pan wojewoda Mariusz Frankowski, z którym też od lat współpracuję, czuwa nad tym wszystkim i rzeczywiście widzi ten aspekt, był także radnym samorządowcem, więc wie, że te problemy drogowe są niezwykle istotne i potrzebne, a wojewoda to taki reprezentant tak naprawdę rządu w województwie, bo mamy marszałka, który pochodzi tutaj z wyborów samorządowych wspólnie z radnymi, no i mamy wojewodę, który reprezentuje rząd i dobrze, że te środki rządowe się znajdują. Na ten przyszły rok będzie to kwota około 350 milionów złotych. Środki, które na pewno zmienią wiele odcinków drogowych i ja muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie uczestniczyłem na przykład w takim oddaniu zmodernizowanego odcinka w gminie Młodzieszyn, gdzie także blisko kilometr drogi udało się z tych środków właśnie rządowych, centralnych zmodernizować. Droga uzyskała zupełnie nowy wymiar, zupełnie nową jakość. To poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, to poprawia komfort podróżowania, no a przede wszystkim daje także rozwój, bo dobra droga to możliwość poszukiwania przy niej działki czy rozwoju swojego gospodarstwa rodzinnego. To na terenach wiejskich taki ważny aspekt komunikacyjny i bardzo z tego tytułu się cieszę. Cieszę się, że na tych terenach właśnie poza miastami, na terenach wiejskich, przy tych nowo powstających też osiedlach i domach udaje się te drogi modernizować i przykład właśnie takiej drogi w Młodzieszynie. Dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk, dziękuję wszystkim radnym, samorządowcom z gminy Młodzieszyn za doskonałą współpracę, bo to kolejna wspólna inwestycja i to pokazuje, że dialog, współpraca daje na końcu inwestycje.
12: I jeszcze jedna droga, tym razem już najwyższej z możliwych kategorii, mam na myśli autostradę A2, inwestycja, która dotyczy również mieszkańców powiatu sochaczewskiego, bo ruszyły już prace związane z rozbudową A2, wiążą się z tym pewne utrudnienia dla nas, ale efekt będzie taki, że będzie jeszcze jeden pas ruchu.
13: To widać po tym, jak mocny, jak natężony jest ruch na autostradzie A2. Korzystając z tej autostrady nieraz, nawet kilka razy dziennie wjeżdżając w Wiskitkach, jadąc do Warszawy, widzimy, jak ta autostrada często jest zatłoczona. Jest to naprawdę pas bardzo mocno obłożony komunikacyjnie. Wiedzą to także transportowcy, z którymi często rozmawiam, z powiatu sochaczewskiego, którzy też właśnie z tych autostrad korzystają. I tutaj to był jeden też z priorytetów, które wspólnie z panem ministrem Darkiem Klimczakiem chcieliśmy zrobić. Pan minister jest z Łodzi, więc tą drogą też na bieżąco i codziennie funkcjonuje, więc wie, jak potrzebna jest jej modernizacja. Wiele apeli, wiele rozmów udało się. Znaleźliśmy w zeszłym roku środki. Mówię to też jako członek Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczpospolitej. Znaleźliśmy środki. W Generalnej Dyrekcji zostały te środki zwiększone. Ogłoszono przetargi. Jest po wyborze wykonawcy i tak jak pan minister komunikuje, tak jak komunikują też wykonawcy, już powoli pojawiają się te komunikaty, że ta autostrada zostanie rozbudowana do 3 pasów. Te prace powinny ruszyć tutaj na tym odcinku właśnie w kierunku Warszawy. Oczywiście będą to uciążliwości, ale planujemy, że w ciągu roku uda się to wykonać. Poszerzenie, no i wtedy to będzie zupełnie inna jakość, zupełnie inne otwarcie tej autostrady, a także da to rozwój tutaj dla naszego subregionu, tego już żyrardowsko-sochaczewskiego, który funkcjonuje w ramach środków europejskich i da to na pewno lepszy komfort i lepsze połączenie z Warszawą.
12: I na zakończenie już króciutko bardzo poproszę o komentarz w związku z decyzją, podpisaniem przez prezydenta zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach.
13: Mówiłem o tym ostatnio, kiedy przyjęliśmy to jako parlamentarzyści w Sejmie. Niezwykle ważna inicjatywa. Myślę, że 90% poparcia albo i więcej wśród rodziców, którzy troszczą się o swoje dzieci i widzą, jaki negatywny wpływ ma to przebodźcowanie i ten nadmiar internetu, telefonów komórkowych. Od 1 września 2026 roku wchodzi ten zakaz do szkół na korzystanie z telefonów przez cały czas bycia w szkole, czyli i na przerwach, i w czasie trwania lekcji. Teraz będzie trzeba przygotować, jak to w tych szkołach dokładnie wdrożyć, ale ten zakaz teraz podpisał pan prezydent Karol Nawrocki, więc bardzo dobra decyzja i cieszymy się, że jako parlamentarzyści weszliśmy w ten proces, udało się to przeprocedować i mamy nadzieję, że ten zakaz sprawi, żeby te relacje, które buduje się w szkole międzyludzkie, ale także nauka będą na wyższym poziomie i lepszej jakości, bo na tym nam wszystkim zależy.
12: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był poseł na Sejm, dr Adam Orliński. Dziękuję.
13: Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Olivia Adams w Radio Słuchacze w 20 minut do 10. A tymczasem a propos tego, co w miniony weekend miało się odbyć kino pod chmurką w ramach budżetu powiatu sochaczewskiego. Natomiast pogoda popsuła te plany. Starostwo powiatowe w Sochaczewie zdecydowało się przełożyć na inny termin, także jeśli liczyliście na ten seans w Suchodole w gminie Iłów, to nic straconego, bo już 16 sierpnia, w niedzielę, w to samo miejsce, czyli właśnie do Suchodołu dotrze kino pod chmurką Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Godzina ta sama, czyli 21, i wtedy będzie można zobaczyć bezpłatnie film Był sobie pies. Także jeśli pogoda was przegoniła z sobotniego seansu, no to nic straconego, kolejny już w najbliższym czasie. Szczegóły także na tusochaczew.pl. Radio Sochaczew.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy

0: oprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Pst! To do Ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu.
7: Inżynierze?
8: Magazynierze!
7: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Dzień dobry, lato!
1: Już za kilka chwil, punktualnie o 10:00, najnowsze wiadomości. A w nich m.in. o aplikacji WhatsApp, bo oszuści przejmują konta, więc uważajcie, już za chwilę powiem wam więcej szczegółów, na co konkretnie uważać.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
13: Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew, minęła 10.
14: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
15: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować w ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
14: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
15: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
14: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
16: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
14: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem.
17: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
14: Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
0: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
14: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe, początek wyścigu za niecałą godzinę.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mul była wczoraj dziewiąta. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny Fręch z Leolią Żążą zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinet, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z siódemką i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i dziewiąty duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewany podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze szóstym miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10 miejsce.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
17: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: W kalendarzu Dzień Arbuza, a tymczasem czytam, że arbuz jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy, witaminy C i likopenu. A wszystkie te składniki mogą pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny i odkrywać rolę w zapobieganiu chorobom serca. Także arbuz nie dość, że jest dobry, no to jest też po prostu zdrowy. O tym przypominamy w święto tego owocu. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, Radio Sochaczew. Letnie granie.

0: Martin Zolovejk, Alma, All Stars, Radio Sochaczew i program Dzień Dobry Lato. 23 minuty po 10. Na tymczasem Sochaczew upamiętnił bohaterów Powstania Warszawskiego. Godzina pół na placu Kościuszki. O tym pisze portal tusochaczew.pl. Kto z was nie był podczas tych obchodów, no to warto wejść i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, bo był również akcent lokalny, sochaczewski. Sochaczewski Batalion Armii Krajowej pod dowództwem majora Władysława Starzyka, pseudonim Korwin, po rozpoczęciu powstania w pierwszych dniach sierpnia wymaszerował z ziemi sochaczewskiej i dotarł na teren Puszczy Kampinoskiej. O tym właśnie przypomina podczas tych obchodów. Odbyła się także rekonstrukcja w wykonaniu Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Oprócz tego było można zobaczyć także wiele ciekawych przedmiotów, które wystawiło Muzeum Ziemi Sochaczewskiej pola bitwy nad Bzurą. Te obchody, także i samą godzinę W, zobaczycie na tusochaczew.pl w naszym obiektywie, ale także w mediach społecznościowych Radio Sochaczew na Instagramie czy Facebooku. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama!
9: Teoria
6: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry lato.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Jako obiad dnia proponujemy Wam wybrać się do Paszy Kebab, bo z kolei oni proponują na dzisiaj kebaba na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym. Do tego surówka z pomidora, ogórka, cebuli, sos do wyboru, a także napój. Życzymy smacznego poniedziałkowego obiadu.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
10: magazynierze!
11: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak,
13: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Nie trzeba mi nic, chyba że na przykład szklanki zimnej wody. Słuchajcie, IMGW wydało ostrzeżenia dla powiatu saczewskiego również. No, chodzi o upały, prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień do 33 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska, jak czytam, oszacowano na 90%, a więc tak, takie upały będą miały miejsce. Jeśli chcecie tą prognozę pogody na bieżąco sprawdzać dla Sochaczewej okolic, no to zrobicie to również na portalu tu.sochaczew.pl, tam w dziale pogoda. Właśnie również te ostrzeżenia IMGW i alerty najbardziej aktualne znajdziecie. A o aktualnościach z kraju i ze świata będziemy mówić, także tych pogodowych, punktualnie o 11. Do tego czasu u nas w programie Dzień Dobry Lato, Diana Ross, I'm Coming Out, za chwilę także Kate Ryan czy DJ Regards.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: W Radiu Sochaczew punktualnie 11.
10: Trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza w puli 30 milionów złotych. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Wójt Damian Jaworski zaprasza na gminny rajd rowerowy. Będzie też o upałach. W środę kulminacja. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Można już głosować na projekty zgłoszone do 7. edycji budżetu. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły dostaną dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Do rozdania jest aż 30 milionów złotych.
11: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty. No i zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet Radyski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane.
10: Mówił marszałek Adam Struzik. I zmieniamy temat. Już po raz 7 wójt Damian Jaworski zaprasza na gminny rajd rowerowy. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia. Obowiązują zapisy. Te prowadzone są w sekretariacie gminy Rybno do 7 sierpnia.
12: Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na 7 gminny rajd rowerowy. Trasę rajdu wyniesie około 30 km. Na uczestników czeka loteria fantowa z niespodziankami od komisu rowerowego. Nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu, losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników oraz poczęstunek. Zabierzmy rodzinę, znajomych i dobry humor. Czeka piękna trasa, aktywny wypoczynek i świetna atmosfera.
10: Peleton będzie zabezpieczał samochód serwisowy, który w razie awarii lub problemów technicznych udzieli uczestnikom niezbędnej pomocy. Przed nami fala upałów. Według synoptyków w środę w Sochaczewie w najcieplejszym momencie dnia można się spodziewać 38 stopni Celsjusza. I to wszystko w pełnym słońcu, prawie bez chmur i bez deszczu. Dziś także w powiecie sochaczewskim obowiązuje alert IMGW. Pytaliśmy mieszkańców, jak sobie radzą z upałami.
13: Lade, zimne napoje,
14: mrożona kawa.
13: Nie ruszać się.
15: Myślę, że jak każdy, próbuje je przetrwać. Po prostu nie wychodzi.
13: wychodzimy z domu do wieczora, bo z dwójką dzieci to byłoby nieodpowiedzialne.
14: Woda, ciepła i spacer.
15: Nawadnianie i cień, woda, głównie woda.
16: Jak jest taki upał, to staram się jednak nie wychodzić w ogóle z domu.
10: Specjaliści sugerują unikanie przebywania bez potrzeby na słońcu. Szczególnie tego zakazu powinni przestrzegać seniorzy oraz najmłodsze dzieci.
17: Tanieje ropa. Po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
18: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej, ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli, więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
17: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
17: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
20: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
17: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Początek był taki optymistyczny dla tych, którzy nie lubią zbyt wysokich temperatur. To znaczy poranek tak się rozpoczął. No ale teraz już 26 stopni na plusie, odczuwalna na poziomie 28, a to nie jest ostatnie słowo, bo dzisiaj do 29, nawet do 30 kresek na plusie zobaczymy późnym popołudniem. Dzisiaj także możliwe burze, teraz taki alert się pojawił z ostatniej chwili, możliwe przelotne opady to późnym wieczorem, także wtedy będzie to ciśnienie się musiało wyregulować. Póki co wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością właśnie 19 km na godzinę. Mocniej wiać nie powinno.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
23: Nie wiem, czy uważnie słyszeliście wiadomości, ale dwoje pasażerów próbowało wnieść do pociągu kajaki. No to jest zdecydowanie ekstremalny pomysł. Nie udało im się, także gdybyście mieli taki podobny, no to nie próbujcie, bo po prostu się nie da. Ale pomysł jak najbardziej okej. Tu Radio Słuchacze, Was Kartomczyk. Cześć ponownie.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie, a tymczasem przed nami fala upałów, ale mogło być gorzej, moi drodzy, tak, bo dla nas tylko 33-34 stopnie Celsjusza na plusie, a jak czytam w internecie, przez Włochy przetacza się taka fala ekstremalnych upałów i tam jest w ogóle jeszcze bardziej ekstremalnie, bo na niektórych ulicach Florencji w ostatnią niedzielę termometry pokazywały, uwaga, 53 stopnie Celsjusza na plusie. Także zazwyczaj podejrzewam, że jak sobie siedzimy w Polsce, to sobie myślimy, że kurczę, pojechałabym do Włoch. No, myślę, że teraz to może być ten czas, w którym to jedyny taki czas w roku, w którym tak sobie nie myślimy. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Jeden z tegorocznych wykonawców na openerze, czyli Teddy Swims, Mr. Know It All. W Radiu Słuchacze również go bardzo lubimy grać. Słuchajcie, a propos tego, co przed nami, no co prawda jeszcze do tego dużo czasu, no bo to 30 sierpnia, ale już teraz wójt gminy Rybno Damian Jaworski zachęca do udziału w spływie kajakowym, który tego dnia się odbędzie. O tym pisze portal tusochaczew.pl. To może być takie aktywne i radosne zakończenie wakacji, bo to już kolejny gminny spływ kajakowy. Jedno z wydarzeń takich stałych na terenie gminy Rybno, które od lat cieszy się zainteresowaniem. O tym tusochaczew.pl pisze. Trasa malownicza podobno. Kąpina, Kozłów Szlachecki. Dokładnie tak to będzie przebiegało. Oprócz tego nagrody, upominki dla najmłodszego, najstarszego uczestnika. Przewidziany także wspólny poczęstunek po zakończeniu spływu. Oprócz tego nad bezpieczeństwem uczestników mają czuwać także wykwalifikowani ratownicy. Jak to wszystko wygląda w kwestii miejsc, w kwestii tego, gdzie odbędzie się ten spływ kajakowy? O tym szerzej na naszym portalu przeczytacie, a my wam to wydarzenie polecamy. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pół.

0: Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: na Ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na Ruszt razem z barem Radres Grzegory, które czynne dzisiaj do 19. Zapraszają na danie dnia, a daniem dnia jest dzisiaj zupa golaszowa, udko pieczone, ziemniaki oraz bukiet surówek. Możecie także znaleźć u nich w ofercie smażonego morszczuka, czy pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, a także Bar Brothers Grzegory informuje, że mają prawdziwe bułki jagodzianki. Po więcej szczegółów chodźcie także na ich Facebooka.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Jeszcze

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5. Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
10: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie i z tego korzystają. To na początek. W tym serwisie rozmawiamy z burmistrzem Danielem Janiakiem o jego marzeniach względem sochaczewskiej infrastruktury sportowej. Będzie też ciekawostka z ZUS-u odnośnie stulatków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ważna informacja dla lokalnych samorządów. Gminy mogą już ubiegać się o pieniądze na budowę lub remont dróg ze środków rządowych. O szczegółach rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
11: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok. Do województwa mazowieckiego trafi ponad 345 milionów złotych, czyli o 26 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie. Mazowieckim. To pokazuje, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekładają się na konkretne efekty i realną poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.
10: Po środki sięgają nasze lokalne samorządy. W ostatnim czasie z programu skorzystała m.in. gmina Młodzieszyn. Dzięki dofinansowaniu przebudowano ulicę Polną.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Nowa pływalnia czy nowa hala sportowa, który z tych obiektów byłby bardziej potrzebny w Sochaczewie? Oto burmistrza Daniela Janiaka pytał Bartek Staniaszek w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Jakie są więc marzenia naszego włodarza związane z infrastrukturą sportową?
12: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscyplin drużynowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać. Nie ukrywam, że dość dużo udało się takich kontaktów pozyskać i żebym nie musiał słyszeć, panie burmistrzu, my to pana lubimy, pan jest przebojowy chłopak, ale no niestety warunków to jeszcze nie ma na duże widowiska i tego bym sobie życzył.
10: I jeszcze ciekawostka z ZUS-u. Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. ZUS wypłaca tam 736 takich świadczeń. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u, to kobieta, która ukończyła 108 lat. Przy tej okazji warto nadmienić, że od niedawna obowiązują nowe przepisy odnośnie świadczenia.
13: Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie i kwestie związane ze świadczeniem honorowym od 1 marca tego roku reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenia w tej samej wysokości. Wcześniej o tej kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację.
10: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
14: Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy w weekend w centrum miasta. Mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
15: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
14: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gruźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość, tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
16: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
14: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiS-u, mówi europoseł PiS-u Tobiasz Bochański.
17: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Przypominamy o ostrzeżeniach IMGW. Nawet 33-34 stopnie Celsjusza w Sochaczewie okolicy. Dzisiaj możliwe po południu. Póki co tak bliżej 26-27 na plusie kresek na termometrach zobaczymy. A później rzeczywiście może być jeszcze cieplej. Ciśnienie wysokie cały czas, 1020 hektopaskali, żeby być precyzyjnym, a wiatr umiarkowany powieje z prędkością 18 km na godzinę ze wschodu.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: To kolejne pytanie, które do Was mam dzisiaj, czyli jak się schłodzić w upały? Kto ma jakieś pomysły? Mogą być także te abstrakcyjne, mogą być te działające. Dawajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew koniecznie. Abba, na początek 12, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia w Radiu Sochaczew dzisiaj Depesz Mode się pojawia. Ich 38 singiel, a zarazem trzeci z albumu Exciter, wydany w 2001 roku. Jest to numer Free Love, który zdobył dosyć duże uznanie na całym świecie. I ten kawałek już właśnie teraz na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Debausa, Magnetic. Numer, który wybił się na Instagramie i TikToku przede wszystkim. A tymczasem a propos tego, co najbardziej aktualne, w internecie informują o tym, co działo się w powiecie koluszkowskim. Tam policjanci zatrzymali 24-latka, który jeździł hulajnogą elektryczną. No to samo w sobie nie byłoby dziwne, no tylko prędkość, z jaką pędził, to już jest zaskakujące. 80 km na godzinę w terenie zabudowanym. No, jeśli chodzi o poruszanie się hulajnogą, no to jest zdecydowanie rekord. Mężczyzna przyznał, że zmodyfikował jednoślad, by móc szybciej jeździć, odblokował, a za przekroczenie prędkości odpowie przed sądem. Także no, da się odblokować, jak się okazuje, też te pojazdy. No i chyba w kwestii rekordów właśnie na hulajnogach elektrycznych, no to tutaj to, co się stało w powiecie koluszkowskim, możemy tak rozpatrywać.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Pst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
9: magazynierze.
10: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor, ubieramy także torreadorów.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Bardzo lubię ten numer. Robin Schulz, Embers. Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radio Sochaczew. No a to jest bardzo słoneczny kawałek. Zresztą o tym trochę traktuję, jakby się wczytać w tekst. W każdym razie, a teraz coś dla rowerowców, bo jubileuszowy rajd przed nami, rajd, który co roku się odbywa, czyli imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Ruszyły zapisy, słuchajcie, już można się zapisywać na tę jubileuszową, wyjątkową edycję. Będzie to tym razem edycja do Młodzieszyna, gdzie w pięknym barku przy stawie, przy dawnym domu nauczyciela, będzie piknik rodzinny dla wszystkich uczestników rajdu. To start w sobotę 5 września. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć na ten temat? Na pewno również będą nagrody, również będą dodatkowe atrakcje, no i również na przykład profesjonalny serwis rowerowy na trasie. Jak się zapisać? O tym piszemy dla was szerzej na tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka.

0: Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
1: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i

0: ile? Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklam.

0: Lisa Stansfield w tym bardzo dobrym kawałku All Around the World, a już za kilka chwil punktualnie o 13:00 najnowsze wiadomości z Sołaczewa i okolic. W nich między innymi o zapisach na 25. jubileuszowy rajd rowerowy. Powiemy wam, jak właśnie tegoroczna edycja wydarzenia będzie przebiegać, no i jak się zapisać. Będzie także o łowickiej pierwszej pielgrzymce młodzieżowej na Jasną Górę, która wyruszy oficjalnie z Łowicza już w czwartek, ale pielgrzymi z Sołaczewa swoim zwyczajem wyruszą już w środę, czyli dzień wcześniej. Już za chwilę także o przygotowaniach do tej pielgrzymki będziemy mówić. Zostańcie na 94.9 FM. Do 13:00 jeszcze Sanach się pojawi, czy Sombre.
1: Radio Sochacze. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: W Radiu Sochaczew jest 13.
10: 25 lat rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków, za nami konferencja prasowa. Lada dzień pielgrzymi wyruszą na Jasną Górę w łowickiej pieszej pielgrzymce młodzieżowej. Będą też smutne wieści. Nie żyje Tomasz Starbała, związany z sochaczewską wąskotorówką, i Włodzimierz Słomka, wieloletni pracownik Urzędu Miasta. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ruszyły zapisy na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Z tej okazji na placu Kościuszki odbyła się specjalna konferencja, w której wziął udział inicjator wydarzenia, poseł Maciej Małecki.
11: Wystartujemy w tym roku rajdem z placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny. Ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy jubileuszowy, bo edycja 25. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie do 27 sierpnia.
10: Rajd rozpocznie się od złożenia kwiatów na grobie państwa Krawczyków. Wydarzenie współorganizują Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Urząd Miasta.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Łowicka piesza pielgrzymka młodzieżowa na Jasną Górę wyrusza już w najbliższy czwartek, ale pielgrzymi z Sochaczewa swoim zwyczajem wyruszą dzień wcześniej, czyli w środę. W zapewnienie pielgrzymom jak najlepszych warunków zaangażowanych jest wiele osób. O tych przygotowaniach na naszej antenie mówił ksiądz przewodnik grupy Michał Szkupiński.
12: Ta pielgrzymka, grupa, w której idziemy, prawda, świętego Rafała, ona już ma od kilkunastu lat, od początków ma swoją bazę, czyli ma, że są posiłki przygotowane, że śpimy razem na polu namiotowym, mamy teraz prysznice, tak, gdzie są kabiny, gdzie ta woda leci, prawda, nie trzeba chodzić z miską, szukać tej wody, więc tutaj właśnie przewodnik musi to wszystko gdzieś tam zadbać. To też jest takie dla mnie nowość, bo jestem od niedawna w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie i właśnie będę spotykał się w poszczególnych dniach z osobami, no i będziemy ustalać, liczę na ich otwartość i wielką pomoc tych, którzy już w tej grupie pielgrzymują, myślę, że kilkanaście razy, aby pomóc pielgrzymom po prostu iść ku Jasnej Górze.
10: I zmieniamy temat. Zmarł Tomasz Starbała, wieloletni pracownik Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie i współtwórca zespołu tej placówki. To m.in. dzięki zaangażowaniu pana Tomasza przeprowadzono niezbędne roboty, przygotowując, a następnie przez wiele lat konserwując 18-kilometrowy czynny szlak, po którym muzealny pociąg retro mógł bezpiecznie przewozić turystów na skraj Puszczy Kampinoskiej. Msza pogrzebowa odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 13 w kościele parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Z kolei Urząd Miasta poinformował dziś o śmierci Włodzimierza Słomki, wieloletniego pracownika urzędu w Sochaczewie, pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą kur, usługi koparkami.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
18: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
19: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
18: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
19: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
18: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
17: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
20: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
17: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama!
9: Teoria
6: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
13: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
14: Europejska Agencja Kosmiczna powstanie na Mazowszu. Zaprosimy na żniwa do sierpca, a na koniec sprawdzimy, jakie atrakcje czekają uczestników kolejnego Mazopikniku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
13: Co słychać na Mazowszu?
14: W Warszawie powstanie Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. O wybraniu właśnie Warszawy i Mazowsza na siedzibę centrum zdecydowała bliskość instytucji państwowych oraz już istniejące zaplecze technologiczne i infrastrukturalne regionu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. Rozwijają się bardzo dynamicznie, ten potencjał jest bardzo duży. Można powiedzieć, że połowa firm, polskich firm zajmujących się technologiami kosmicznymi znajduje się na Mazowszu.
14: Dla Mazowsza ta decyzja oznacza silny impuls dla rozwoju i dalszych inwestycji, podkreśla marszałek Struzik.
15: Umieszczenie tutaj Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, która będzie się zajmowała głównie wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa, obronności, to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
14: Europejska Agencja Kosmiczna odpowiada za koordynację europejskich działań dotyczących badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój sektora kosmicznego.
13: Zielone Mazowsze.
14: Pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą w realizacji zielonych projektów w gminie Grodzisk Mazowiecki. Nowe parki czy pasy zieleni posłużą nie tylko rekreacji mieszkańców, ale pozwolą również przygotować region do walki ze skutkami zmian klimatu. O znaczeniu tych inwestycji mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
16: To bardzo ważne, dlatego że brakuje nam tej zieleni. Jesteśmy bardzo mocno zabetonowani, jeżeli chodzi o chodniki, ulice, place. I to cenne, że powstaną tereny zielone, gdzie ta ziemia będzie mogła oddychać, gdzie chłonąć ewentualne opady deszczu.
14: O szczegółach projektów mówiła Katarzyna Marcinkowska, zastępca burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki.
17: Jest to park, który jest objęty ochroną konserwatorską. Będziemy realizować ciągi piesze, ale ekologiczne, przepuszczalne dla wody. Będziemy również dbać o zieleń, odtwarzać zieleń dworską.
14: Zielone inwestycje powstaną także m.in. w Żukowie i Książenicach.
18: Warto wiedzieć.
14: Mazowsze stawia na sport, który inspiruje kolejne pokolenia. Już od 2 do 9 sierpnia Kozerki obok Grodziska Mazowieckiego ponownie staną się areną międzynarodowej rywalizacji tenisowej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Po raz pierwszy odbędzie się pod nazwą Mazowia Open ATP Challenger. To ważne wydarzenie dla regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
19: Tenis jest dzisiaj bardzo popularną dyscypliną sportu, znaną na całym świecie, obserwaną przez miliony widzów i traktujemy przystąpienie w formie głównego partnera do tego turnieju jako element promocji naszego województwa. Traktujemy to też jako element promocji turystycznej.
14: Przez pierwsze dni zmagań, czyli do 6 sierpnia włącznie, wstęp na trybunę główną będzie bezpłatny. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Co w naszym regionie?
14: Sierpień to tradycyjnie miesiąc żniw i zbiorów. Nie inaczej jest na Mazowszu. Choć dziś wyglądają one zupełnie inaczej niż jeszcze 100 lat temu, dawne praktyki nie zostały zapomniane. Żniwa w tradycyjnym wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć już 2 sierpnia w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do odwiedzenia placówki zachęca Justyna Cieszyńska.
20: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Żniwa w Skansenie 2 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tego dnia przeniesiemy się w świat dawnych żniw i letnich prac gospodarskich. W godzinach 10-18 będzie można zobaczyć tradycyjne koszenie zboża sierpem i kosą, pracę żniwiarki konnej oraz mocarni warmianki.
14: Na odwiedzających ponadto czekają pokazy tradycyjnego rzemiosła, warsztaty, kiermasze, rękodzieła i produkty regionalne oraz występy zespołów ludowych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18.
18: Gdzie na weekend?
14: Mazopiknik powraca do regionu radomskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę w Orońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
21: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 1 sierpnia spotykamy się na Mazopikniku w Orońsku. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka.
14: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, na terenie kompleksu sportowego GKS Oronka przy ulicy Branta 43.
18: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl. Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni Beza na niepowtarzalne lody włoskie, ciasta, wyciskane soki. Kuznocin 3A, lokal 5.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Zaczynamy od uroczystych obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jakie w ostatni weekend miały miejsce w Sochaczewie. Powrót punktu paszportowego do Sochaczewa zdaje egzamin. Liczby mówią same za siebie, szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także ważna informacja dotycząca terminów powiatowego kina pod chmurką. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. W bardzo podniosłej atmosferze przebiegały główne miejsko-powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na placu Kościuszki w Sochaczewie. W sobotę 1 sierpnia równo o godzinie 17, czyli o godzinie W, kiedy to faktycznie rozpoczęło się powstanie, zawyły syreny alarmowe i rozdzwoniły się dzwony w sąsiednim kościele. Wszyscy przystanęli na minutę, by wspomnieć bohaterskich powstańców. Po tym ważnym momencie na placu zrekonstruowano symbolicznie wymarsz sochaczewskich żołnierzy na pomoc walczącej w Warszawie w wykonaniu członków Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
9: Sochaczewski Batalion Armii Krajowej pod dowództwem majora Władysława Starzyka pseudonim Korwin po rozpoczęciu Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia wymaszerował z ziemi sochaczewskiej i dotarł na teren Puszczy Kampinoskiej. W sierpniu i wrześniu batalion majora Korwina, liczący 481 żołnierzy, wziął udział w działaniach grupy AK Kampinos, nad którymi początkowo dowództwo pełnił Józef Krzyczkowski pseudonim Szymon. Zachodnia część Puszczy należała do żołnierzy 8 obwodu Skowronek. Stąd też w zgrupowaniu znaleźli się żołnierze z batalionu sochaczewskiego. Zgrupowanie Kampinos liczące blisko 3000 żołnierzy przez cały okres Powstania Warszawskiego prowadziło walki z Niemcami na terenie Puszczy.
8: Wspominał Jakub Wojewoda, historyk z MGH, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sochaczew. Okolicznościowe przemówienia zainaugurował gospodarz wydarzenia, burmistrz Daniel Janiak.
10: Spotykamy się, aby uczcić 82. raz rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Świadectwa niesłychanej wiary, odwagi i miłości do biało-czerwonej. 50 tysięcy ludzi 1 sierpnia 1944 roku powiedziało dość, dosyć.
8: W programie uroczystości znalazły się również apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Na zwieńczenie wydarzenia Sochaczewskie Centrum Kultury zaprosiło wszystkich do amfiteatru na koncert piosenek powstańczych w wykonaniu zespołu Patria.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Jak podaje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, terenowy punkt paszportowy zdaje egzamin. Punkt uruchomiono w siedzibie starostwa po 17 latach przerwy. W ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania mieszkańcy złożyli 800 wniosków o wydanie paszportu. Ta liczba mówi sama za siebie. I jeszcze jedna informacja ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Zaplanowany na ostatnią sobotę seans filmowy Pod chmurką w Suchodole został odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Starostwo zaprasza na ten sam film, czyli Był sobie pies, również do Suchodołu w niedzielę 16 sierpnia na godzinę 21. Kino Pod chmurką realizowane jest w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego i wszystkie projekcje mieszkańcy mogą oglądać za darmo.
11: Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
12: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu w czasie, gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
11: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
13: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto. Stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
11: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Cieplutko, wręcz gorąco, 27 stopni. Chociaż chmury na niebie są, to czuć taką lekką duchotę w powietrzu. Ale nie jest źle. Cieszmy się tym latem, cieszmy się wysokimi temperaturami. Bardzo dobra jakość powietrza. Wiatr wieje z prędkością do 20 km na godzinę. 27 stopni, 26 nawet do godziny 19, ale wieczorem szansa na lekki opad, ewentualnie przelotne burze. Zresztą to widmo opadów to cały czas czuwa nad naszym powiatem od kilku dni. 18-19 stopni w nocy, więc ciut chłodniej niż ostatnio. A co przyniosą najbliższe dni i kiedy ten pik temperaturowy kolejny przed nami? O tym wszystkim opowiem Wam po godzinie 15. Także więcej informacji pogodowych i słówko związane z pogodą w tych miejscach, które wypoczywamy na wakacje, także później.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.
14: 7 minut po godzinie 14, moi drodzy, ależ to była walka z czasem. Uratował nas człowiek, którego nie zawsze widać, ale słychać w Radiu Sochaczew, czyli Łukasz Matusiak. Uratował mnie, gdyż lekką obsuwę zaliczyłem, na szczęście ogarnął serwis informacyjny, więc dzięki temu wszystko wydarzyło się o czasie. A ja, cóż, lekko spóźniony, muszę pochylić głowę i błagać o wybaczenie, ale mam nadzieję, że nikt żadnej agresywnej jazdy po parkingu nas przed radiem nie widział. W każdym razie już wszystko gra, ruszam z kopyta w drugiej części dnia, czyli Tilaw, Chłopaki nie płaczą, potem Karol G, między innymi Doktor Alban, Dawid Kwiatkowski, to tak na dobry początek. Przypomnę tylko, trzeci dzień sierpnia, poniedziałek, Lidia, Nikodem, Kamelia i Piotr dziś świętują imieniny. Także najlepszego i bez pośpiechu, moi drodzy, czyli Despacito. Może to też zagramy.

0: jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Radio Sokaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

A ja zachęcam Was do kawusi. W wolnej chwili do odwiedzin portalu tusachacze.pl. Na głównej stronie bardzo ważny artykuł i informacje związane z jubileuszowym rajdem rowerowym, na który Was zapraszam imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. 25. edycja. Na placu Kościuszki odbyła się specjalna konferencja, w której udział wzięli inicjator wydarzenia poseł Maciej Małecki. W imieniu współorganizatorów starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Anna Pawłowska i zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kot. Więc będzie uroczyście i będzie wspaniale. Z okazji wydarzenia właśnie dziś to spotkanie się odbyło. No i zachęcamy do zapisów oczywiście. Jak to zrobić, o tym też w Radiu Sochaczew jeszcze przed godziną 15 Wam opowiem, ale warto planować ten wspólny rodzinny czas, wyciągać innych i ruszyć właśnie na rajd. O tym wydarzeniu w Radiu Sochaczew.

0: 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Reklama.

0: 6 minut pozostało do godziny 15. Wet Fingers za nami, Imagine Dragons jeszcze z utworem Bones. Oczywiście i o 15 wiadomości. Wspominałem wam o rajdzie rowerowym imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Zapisy na ten rajd już ruszyły. I co najważniejsze, czasu jest na szlifowanie formy. Bliżej pewnie września poznamy więcej szczegółów związanych z tym wydarzeniem, a sam rajd oczywiście odbędzie się na samym początku września. Dokładnie tutaj zerkam w moją ściągawkę, 5 września. Więc jest czas, by zachęcić znajomych i rejestrować się, a karty do zapisów w Urzędzie Miasta, oczywiście w Starostwie i w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także tam możecie znaleźć właśnie te formularze związane ze zgłoszeniem się do rajdu. A my odliczamy do wiadomości.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
9: A już teraz o 15 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
10: Trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza w puli 30 milionów złotych. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Wójt Damian Jaworski zaprasza na gminny rajd rowerowy. Będzie też o upałach. W środę kulminacja. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Można już głosować na projekty zgłoszone do 7. edycji budżetu. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły dostaną dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Do rozdania jest aż 30 milionów złotych.
11: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty. No i zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych. Ten budżet radiowski Mazowsza cieszy się coraz większym uznaniem mieszkańców i tak naprawdę upodmiotawia naszych obywateli. To oni decydują, jakie projekty będą realizowane.
10: Mówił marszałek Adam Struzik. I zmieniamy temat. Już po raz siódmy wójt Damian Jaworski zaprasza na gminny rajd rowerowy. Wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia. Obowiązują zapisy. Te prowadzone są w sekretariacie gminy Rybno do 7 sierpnia.
12: Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku na 7 gminny rajd rowerowy. Trasę rajdu wyniesie około 30 km. Na uczestników czeka loteria fantowa z niespodziankami od komisu rowerowego, nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu, losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników oraz poczęstunek. Zabierzmy rodzinę, znajomych i dobry humor. Czeka piękna trasa, aktywny wypoczynek i świetna atmosfera.
10: Peleton będzie zabezpieczał samochód serwisowy, który w razie awarii lub problemów technicznych udzieli uczestnikom niezbędnej pomocy. Przed nami fala upałów. Według synoptyków w środę w Sochaczewie w najcieplejszym momencie dnia można się spodziewać 38 stopni Celsjusza. I to wszystko w pełnym słońcu, prawie bez chmur i bez deszczu. Dziś także w powiecie sochaczewskim obowiązuje alert IMGW. Pytaliśmy mieszkańców, jak sobie radzą z upałami.
13: Lody, zimne napoje,
14: mrożona kawa.
13: Nie ruszać się.
15: Myślę, że jak każdy próbuje je przetrwać. Po prostu nie wychodzimy z domu do wieczora, bo z dwójką dzieci to byłoby nieodpowiedzialne.
16: Woda ciepła i spacer.
17: Nawadnianie i woda, głównie woda.
18: Jak jest taki upał, to staram się jednak nie wychodzić w ogóle z domu.
10: Specjaliści sugerują unikanie przebywania bez potrzeby na słońcu. Szczególnie tego zakazu powinni przestrzegać seniorzy oraz najmłodsze dzieci.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 28 stopni mamy w Sochaczewie. Trudno to sobie wyobrazić, ale tak też będzie, moi drodzy, dokładnie w środę, że jeszcze 10 stopni ponad do tych wartości, które mamy dziś, przybędzie. No i chmury ustąpią, błękit nieba, do tego mocne słońce, więc środa może być takim trudnym dniem dla tych najmłodszych i starszych mieszkańców. Ale powyżej 30 stopni także jutro i w czwartek, więc gorące dni przed nami, ale i przelotne opady deszczu mogą się przytrafić. Do 23 stopni w sobotę, do 26 w niedzielę i nieco cieplej jeszcze w kolejnym tygodniu. Także no, środa będzie takim konkretnym dniem. A jeżeli chodzi na przykład o nasze wakacyjne wojaże, wakacyjne kierunki, to na Helu fajny dzień dzisiaj, bo 20 stopni i słoneczko, ale trzy najbliższe dni będą deszczowe. Później dopiero słońce wróci mniej więcej od piątku na weekend, więc jeżeli planujecie wypad właśnie na północ Polski, to radziłbym poczekać do końca tygodnia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: 5 minut po godzinie 15 i taki radosny utwór, czyli Dire Straits Walk of Life, moi drodzy. Jasiek Piwowarczyk, za moment później Cyril między innymi, a dziś 3 sierpnia właśnie Lidia, Nikodem i Kamelia mają imieniny, świętują do tego Dzień Arbuza, więc jeżeli szukacie rozwiązania, które połączy gaszenie pragnienia i najedzenie się, to arbuz jest w sam raz. Za moment o niesamowitym wyczynie Polaka, który rzucił się w pław na Wielkie Morze i je przepłynął. Gdzie to miało miejsce i kiedy, któż to był taki, o tym też wam opowiem za kilka minut. 5 po 15, tu Radio Sochaczew.

0: Powiem wam tak, Mini Mike zawstydził niejednego dorosłego, niejednego młodzieniaszka, niejednego mężczyznę i niejedną kobietę, dlatego że sam ukończył z powodzeniem Ironmana, dokładnie w Krakowie. Oznacza to, że przepłynął 2 kilometry, przejechał rowerem 90 kilometrów, przebiegł ponad 20 kilometrów. Tak to wygląda, moi drodzy. Więc nasze wymówki odnośnie uprawiania sportu powinniśmy odłożyć na bok. Druga rzecz jest taka, iż w ostatnich dniach działy się rzeczy wielkie, związane także z biciem rekordów i wyzwań takich z pierwszych stron gazet. Rok temu zatrzymał się 11 km od Dziwnowa. Nie dał rady. Wczoraj wieczorem dokładnie wyszedł z wody na plaży o własnych siłach po 160 km i prawie 55 godzinach bez snu. Pierwszy człowiek w historii, który przepłynął Bałtyk, to Polak, moi drodzy. Na plaży czekało na niego 1000 osób, które go dopingowały. Bartłomiej Kubkowski przy niesamowitym dopingu o godzinie 20 postawił stopę na plaży w Dziwnowie. Bartek przepłynął Bałtyk dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Zbiórki trwają, warto wspierać tę inicjatywę, jak i każdą charytatywną, ale na miejscu w Dziwnowie też, jeżeli udacie się na wakacje, to spotkacie pamiątkową tabliczkę z tego wydarzenia. 160 km i przepłynięcie Bałtyku w pław.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej. Więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Psst, to do Ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
6: magazynierze!
7: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
19: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A w Sochaczewie bez zmian, czyli wolniej Staszica Traugutta Warszawską. Na światłach czekacie na przejazd Wiadomo. Na moście Luz Blues. Do tego na Płocki Aut trochę więcej i wzdłuż Alei 600-lecia. W pozostałych miejscach ruch odbywa się płynnie. Drogi wylotowe z Sochaczewa wyglądają dobrze. Tutaj bez utrudnień najwięcej aut na 50. Już na wysokości bazy wojskowej praktycznie czekacie na wjazd do miasta. No i co poradzić? Trzeba swoje odstać. Jeżeli chodzi o wylotówki, to łatwiej wyjechać z Sochaczewa niż właśnie 50 wjechać. Sama A2 też przejezdna w obu kierunkach, do Łodzi i do stolicy pojedziecie w normalnym tempie. 92 i 580 też z większą liczbą samochodów ze względu na to, że godzina powrotów nam się rozpoczęła. No i tych aut w kierunku naszego miasta też zmierza sporo. Wolniej pojedziecie przez Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki, a na tych odcinkach już bliżej Sochaczewa ten ruch odbywa się bardzo płynnie. Także spokojnych podróży Wam życzę, a o utrudnieniach informujcie, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Dokładnie na zegarze 8 minut do godziny 16. Ważna sprawa związana z obchodami weekendowymi uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, ponieważ był dwudniowy turniej w Sochaczewie, który także poprzez sport promuje historię. No i o tym wszystkim także po godzinie 17:20 w naszym serwisie i sporcie lokalnym. Ważne wydarzenia, o nich także będziemy mówić w Radiu Sochaczewa. Poza tym Ewelina Lisowska, Alvaro Soler, to jeszcze co prawda nie w duecie, ale oddzielnie, ale i tak fajnie, do godziny 16 pomagają nam odliczać.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
11: Sochaczew zatrzymał się, by uczcić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To na początek. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Droga w Żdżarów jest poboczami jak należy. Będą też wieści z kroniki policyjnej. Mężczyzna przyszedł sprawdzić punkty karne i o mało nie trafił do więzienia. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Już tradycyjnie Sochaczew włączył się w obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku minęły 82 lata od pamiętnego 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to Polacy postanowili zawalczyć o stolicę naszego kraju, mimo miażdżącej przewagi wroga. Na placu Kościuszki w uroczystej oprawie wspominano tamte dramatyczne wydarzenia.
12: W przededniu 82. rocznicy Powstania prezydent Karol Nawrocki mówił: Warszawo, zwyciężyłaś. I dzisiaj tu, stojąc na placu Kościuszki, możemy powiedzieć do naszych żołnierzy, żołnierzy batalionu Skowronek, zwyciężyliście. Waszym zwycięstwem są biało-czerwone flagi powiewające w naszym mieście. Waszym zwycięstwem jest syrena, która daje znać o 17 w godzinie W, upamiętniając waszą walkę.
11: Maciej Małecki. W uroczystościach udział wziął także poseł Adam Orliński.
13: Pomimo tego, że trwała II wojna światowa, pomimo tego, że okupant każdego dnia walczył, mordował, przelewała się krew, oni tak jak my dzisiaj o godzinie 17 uwierzyli w to, że to jest moment przełomowy. O godzinie 17 1 sierpnia 1944 roku stanęli do walki i położyli na szali to, co najcenniejsze, swoje życie. Za wolną Polskę, za to, żeby zawsze w tym kraju mógł być język polski, mogły być te wartości, o których także zawsze mówili. Bóg, honor, ojczyzna.
11: Po oficjalnej części obchody przeniosły się do parku imienia Fryderyka Chopina przy Traugutta, gdzie otwarto żołnierskie obozowisko z czasów II wojny światowej. Zwieńczeniem obchodów był koncert Patrii w amfiteatrze.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Droga gminna w Żdżarowie w obrębie Halinowa już z poboczami. W ostatnich dniach zakończono inwestycję, która kosztowała samorząd gminy Sochaczew ponad 40 tysięcy złotych. W ramach zadania utwardzono nawierzchnią z destruktu obustronne pobocza drogi gminnej o blisko kilometrowej długości. Prace zostały zrealizowane przez firmę Drogbet. I jeszcze informacje z kroniki policyjnej. Do komendy w Żyrardowie zgłosił się 39-latek. Mężczyzna chciał uzyskać informacje o liczbie punktów karnych zgromadzonych za popełnione wykroczenia drogowe. Okazało się jednak, że jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 61 dni pozbawienia wolności za nieopłaconą grzywnę. Mężczyzna został zatrzymany, wpłacił zasądzoną grzywnę, czym uchronił się od więzienia. Policjanci przypominają, że każda osoba, wobec której prowadzone są czynności, jest weryfikowana w policyjnych bazach danych. Osoby poszukiwane muszą liczyć się z zatrzymaniem, niezależnie od celu swojej wizyty w jednostce policji.
5: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
18: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
19: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
18: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
19: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
18: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
17: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
20: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
17: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Letnie granie.
21: No to wracamy do muzyki. 7 po 16, druga część, właściwie to już trzecia część dnia, tak obiektywnie, bo popołudnie i wieczór. W związku z tym po Manamie Margaret, a później Lady Punk w hicie dnia, tak żeby pielęgnować to polskie nasze rockowe zacięcie. Będzie klasyka.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Taki oto klasyk, czyli Mała Lady Punk. Jeden z pierwszych hitów zespołu Lady Punk. Kwadrans po godzinie 16 gramy wam taki hit dnia. I taka ciekawostka, że byłby żużel, ale na szczęście jest Lady Punk, bo właśnie tak miał się nazywać ten zespół. To była jedna z pierwszych propozycji, właśnie żużel, ale ostatecznie została Lady Punk. I bardzo dobrze, tak myślę.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Cóż, moi drodzy, jak będą wyglądały nasze radiowe plany na dzisiejsze popołudnie i wieczór, o tym w Radio Zahaczew za moment wam opowiem, ale i opowiem wam o pewnej mocy i niemocy strzeleckiej, gdyż, wiadomo, kibicujemy naszym sportowcom, patrzymy w stronę Roberta Lewandowskiego, który podbija amerykański rynek sportowy, ale i przyglądamy się tym, co robią siatkarze i jak zawsze sprzeczamy się, która dyscyplina jest naszym sportem narodowym. Ja to rozwiązałem i, moi drodzy, bezapelacyjnie powinna wygrywać siatkóweczka, biorąc pod uwagę wyniki, ale i tak natury i historii nikt nie oszuka, bo piłka nożna jest najpopularniejsza, przynosi najwięcej satysfakcji i dochodu i tutaj z tym też nikt nie wygra, a największą dysproporcją i największy entuzjazm związany z wyborem piłki nożnej wzbudzają oczywiście pieniądze i udowodnię wam to, że choć siatkówkę możemy traktować na pierwszym miejscu jako nasz sport narodowy, no to jednak piłki nożnej nikt i nic nie ruszy, więc piłka nożna rządzi, a siatkówka jest super. W siatkówce mamy sukcesy, a w piłkę nożną wszyscy grają. Ile się zarabia w piłce nożnej, a ile w siatce? O tym w Radiu Sochaczew też za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to pozostaje ruszyć na kolejną rundkę, moi drodzy, a jeżeli już wyruszamy na Sochaczewskie ulice przed godziną 17, to wiemy doskonale, co nas czeka. Czeka nas wolniejszy przejazd ulicą Warszawską. Tak było, tak jest i tak pewnie będzie jeszcze przez lata, jak nie wieki. Do tego wszystkiego przypominam, że wolniej pojedziemy aleją 600-lecia Piłsudskiego, Staszica i Traugutta, Gawłowską przy wyjeździe do Płockiej, no i oczywiście samą Płocką w wielu miejscach, ale im dalej od centrum, tym ten ruch odbywa się płynniej, tym jest trochę lepiej. No to w związku z tym trzeba zerknąć w kierunku obwodnicy, a tutaj przed Kuznocinem od strony 15 sierpnia samochodów sporo, no i ciasno między Żyrardowską a Olimpijską, czyli na tym odcinku z wiaduktem nad torami. No i sporo aut czeka na 50 na wjazd do miasta. To takie najważniejsze punkty. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Sporo aut na 92, jeżeli wracacie ze stolicy. A 50, no to wiadomo, że tutaj zjeżdżamy z A2. A2 w miarę przejezdna. Są miejsca, gdzie trochę wolniej to wszystko się rusza. Natomiast 92, jak już było, nie miniecie, to sporo spokojnym tempem do Sochaczewa dojedziecie. Także ostrożnie na drogach. Mam nadzieję, że nie natraficie na żadne utrudnienia. Gdyby coś się działo w naszym regionie, w naszym powiecie, to informujcie nas, a my będziemy informować innych kierowców. 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas, do Radia Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę.

0: indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Ależ fantastyczny rockowy kawałek Myslowici, Latawce, trochę w stylu grupy Oasis, ale fajny kierunek. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Jest 17 za moment wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: No to wiadomości w Radiu Sochaczew. Minęła 17.
5: Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
6: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
7: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
6: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
8: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
5: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
9: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
5: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
10: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
5: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
1: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Cieplutko, pięknie, 28 stopni mamy w Sochaczewie, wiatr wieje z prędkością do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, piękny, ciepły dzień i tego nie da się ukryć. Wieczorem szansa na przelotne opady i delikatne burze, 23-24 stopnie nawet w okolicy godziny 21, a w nocy 19-20, więc znów ciepła noc przed nami. Do tego w najbliższych dniach 29-30 stopni jutro i do 38 w środę. Ma być pełne słońce, ma być to naprawdę gorący, jak nie najgorętszy dzień tego lata. Do tego 30 stopni także i w czwartek, ale z szansą na burze i opady. No i deszcze przelotne z nami zostaną do końca tygodnia. Temperatura raczej poniżej 25-6 stopni nie powinna spadać. Może ciut chłodniej będzie w piątek i sobotę, ale to wszystko zależy od chmur. Jednym słowem, gorące 2-3 dni przed nami i to takie wymagające pod kątem spędzania czasu na zewnątrz.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po godzinie 17. Dzisiaj dzień arbuza w kalendarzu. To taka propozycja dla tych spragnionych i głodnych. Moi drodzy, i odrobina Brit Rocka, czyli George Harrison, Got My Mind Set On You, na dobry początek tej godziny. Doda też się pojawi Katy Perry, a my już gramy.
13: Letnie granie.

0: 20 minut minęło od godziny 17, ja w Radiu Sochaczew teraz ważna informacja, zresztą o zdarzeniu, które miało miejsce no 20 kilka kilometrów od Sochaczewa, dokładnie w miejscowości Sypień. Dziś popołudniem doszło do tragicznego zdarzenia. 11-letni chłopiec podróżujący hulajnogą elektryczną na łuku drogi zderzył się z kombajnem rolniczym. Niestety dziecka nie udało się uratować, a w tym miejscu droga pozostaje zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn tej tragedii, czytamy w komunikacie. Województwo łódzkie, powiat łowicki, blisko miejscowości Nieborów, w gminie Nieborów właśnie 20 kilka kilometrów od Sochaczewa miało miejsce to zdarzenie. Zresztą o tym przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu.
4: Inżynierze?
5: Magazynierze!
4: Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP. Już 4 sierpnia, Sochaczew, ulica Warszawska 2. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: No Mercy w Radiu Sochaczew oczywiście, moi drodzy, 23 minuty do godziny 18. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl, bo dzieje się sporo i o tych wszystkich wydarzeniach właśnie tu możecie przeczytać. Będą zaproszenia też na wydarzenia rajdowe, będę zapraszał Was też na wydarzenia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ale także będę Was zapraszał na rozmowy o kinie, czyli na Kinożerców Łukasza Matusiaka po godzinie 18. Też te najważniejsze kinowe informacje. No bo przecież przy radyjku w ciągu dnia, wieczorem jakiś film, jedno i drugie idzie ze sobą w parze o ważnych rzeczach, także filmowych, mówimy właśnie na falach Radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 12 minut do 18 i taki klasyk Touch to Go. Natomiast, moi drodzy, co z tą piłką nożną i co z tą siatkówką? Która z tych dyscyplin jest sportem narodowym? Powiem wam tak, nasi siatkarze zarobili w tegorocznej Lidze Narodów dokładnie 1 103 500 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę ponad 4 milionów złotych. Dla porównania, za sam awans na Mistrzostwa Świata, czego nasi w tym roku piłkarze nie zrobili, ale za to wcześniej w poprzednim mundialu już się to udało, dostają 10 razy tyle, czyli 11 milionów dolarów. Do tego wychodzi ponad 40 milionów złotych. To jest właśnie taka zasadnicza różnica marketingowa, a przecież to marketing napędza sport. Siatkówka to pewnie nasz sport narodowy pod kątem sukcesów w sporcie drużynowym, ale umówmy się, kibiców i krajów na poziomie grających jest ledwie 8-10, w rankingu ze 40 pewnie, do tego 3-4 dobre ligi na świecie, no a w piłkę nożną grają wszyscy i wszędzie, i to dosłownie, moi drodzy, nikt tego nie przeskoczy. Inna rzecz, że do siatki trzeba mieć predyspozycję i wzrost. W piłkę nożną grają wszyscy i wszędzie, na boso, na plażach, boiskach, w lasach czy na łąkach. I tyle. W siatkówkę jesteśmy najlepsi. Zdecydowanie mamy największe sukcesy. Piłkarze często potykają się o własne nogi i nasza reprezentacja to jest jedyny twór, w którym są zawodnicy, którzy mają obie nogi słabsze, ale mimo wszystko, moi drodzy, to piłka nożna rządzi światem. Czy nam się to podoba, czy nie?
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Stany na wiatr. Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885-369-751.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
11: Na zegarze 18, a w studiu Radia Sochaczew oczywiście wiadomości.
12: Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia. Są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
13: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
12: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
14: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
12: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
15: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
12: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów, to jednak nie koniec zmian i udogodnień.
16: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
12: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
17: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
12: BGK przeznaczy 500 mln zł na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A jeżeli ruszacie w Bieszczady, to mamy ostrzeżenia związane z wysokimi temperaturami. Ponad 30 stopni, 34-33 mniej więcej przez 2-3 najbliższe dni, ale będą i przelotne burze. Ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą właśnie dla tego regionu. To tak w kwestii waszych planów podróżniczych. W Sochaczewie też alert związany ze środą. Jutro 30 stopni, ale z chmurami. Natomiast w środę na termometrach możemy ujrzeć nawet 38 stopni, moi drodzy, i to nie są żarty. Temperatura wysoka, co nie znaczy, że nas słońce będzie parzyć, ale gdzieś tam nakrycie głowy mile widziane. Okulary przeciwsłoneczne też się przydadzą. No i warto pamiętać o nawodnieniu regularnym, moi drodzy. A jeżeli słuchają mnie osoby starsze i dzieciaki, to nie bądźcie zdziwieni, jeżeli rodzinka wam powie albo poprosi was o to, żebyście w ciągu dnia nie przebywali raczej na słońcu, tylko szukali cienia i chłodzili się pod wiatraczkiem. Ewentualnie ci młodsi niech wachlują starszych, żeby było przyjemnie. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr do 20 km na godzinę dziś, a w przyszłym tygodniu, no tak jak mówiłem, do jego połowy temperatury w okolicach 30. W czwartek może popadać, potem nam się zrobi trochę łagodniej, chmury połączone ze słońcem, raczej bez opadów i temperatury na poziomie 24-5-27 stopni. Będzie przyjemnie, a na razie upały przed nami.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Letnie granie.
11: A jak letnie granie, to na horyzoncie Łukasz Matusiak, który opowie o tym, co ważnego, co ciekawego, co dobrego w kinach. 6:00 po 18:00, Avicii, Wake Me Up, Lost Frequencies, Antek Smikiewicz, Pomimo burz, to tak na czasie. Pomimo upałów też mógłby zaśpiewać, jeżeli by pasowało. No i przypominam dzisiaj Dzień Arbuza, o arbuzie także coś się znajdzie w Radiu Sochaczew. Jeżeli się zastanawiacie, czy arbuz jest owocem, czy warzywem, to będziecie zaskoczeni, bo jest tym i tym, według prawa, według rolników i według sadowników. Takie rzeczy, moi drodzy, wyjaśnię to wam niedługo.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No i na początek premiery tych, których można się spodziewać w Kinie Odeon w najbliższy weekend, to dwie pozycje. Pierwsza z nich to Ice Cream Man. Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko wraz z nimi. Polecamy, jeżeli jesteście miłośnikami horroru, a jeżeli należycie do grona tych młodszych i lubicie bajki, no to familijnie można wybrać się na Psi Patrol i Dinozaury. To pełna emocji i humoru animacja oparta na uwielbianym przez dzieci serialu. Jak zawsze historia niesie za sobą wartościowy i edukacyjny przekaz. Pokazuje, jak ważne są współpraca, odpowiedzialność, pomaganie innym oraz rozwiązywanie problemów bez przemocy. To idealna propozycja dla dzieci już od trzeciego roku życia i ich rodziców, którzy od lat kochają tę serię. Tym razem dzielne pieski trafiają na tajemniczą tropikalną wyspę zamieszkałą przez dinozaury. Na miejscu poznają Rexa, odważnego szczeniaka i eksperta od dinozaurów. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Największy rywal psiego patrolu, burmistrz Hamdinger, również pojawia się na wyspie. Jego nierozważne działania prowadzą do przebudzenia potężnego, uśpionego wulkanu, grożącego zagładą wszystkim mieszkańcom tropików. Psi patrol staje przed serią niebezpiecznych misji ratunkowych. Czy pieskom uda się powstrzymać Hamdingera i uratować wszystkich przed katastrofą? O tym już dowiecie się, wybierając się do kina.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i wracamy do tego, co w Kinie Odeon. Powiedzieliśmy sobie o premierach. To teraz o tych filmach, które już swoje premiery miały, ale które to wciąż możecie zobaczyć na dużym ekranie w Kinie Odeon. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czyli ta marvelowska propozycja. Ponieważ od pierwszego dnia otwarcia dolicza się w Ameryce wpływy z przedpremierowych pokazów czwartkowych oraz w tym przypadku nielicznych pokazów ze środy, to łączny wynik pierwszego dnia otwarcia wyniesie około 169-170 milionów dolarów. To mówiąc o tym, jak to wyglądało w amerykańskim box office, i jest to absolutny rekord w historii. Dotychczasowym numerem 1 było widowisko Marvela Avengers Koniec Gry. Jego wynik z pierwszego dnia otwarcia to 157,5 miliona dolarów. To przełożyło się na weekendowy wynik otwarcia w wysokości 357,1 miliona dolarów. A jeżeli chodzi o nową odsłonę Spidermana, no to w niej Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spidermana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łączący siły z nieoczekiwanym sojusznikiem. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień do zobaczenia w kinie Odeon, tak samo jak wciąż Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, czyli historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej. Także wielkie dzieło Homera na dużym ekranie, a w roli głównej Matt Damon. Są też animacje, które cały czas gra dla Was kino Odeon. Możecie zobaczyć nowe Minionki, Toy Story 5 czy Vaiana w wersji z dubbingiem.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew i cały czas słuchacie o tych filmach, które to można zobaczyć w kinie Odeon. No to teraz o tym, co niebawem. Jedna z propozycji to będzie właśnie ta czysto filmowa, a druga koncertowa, bo i właśnie tych koncertów nie brakuje w kinie Odeon, ale zacznijmy od tego, co 14 sierpnia będzie można premierowo zobaczyć na dużym ekranie, to Koniec ulicy Dębowej. Gdy kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plactów jednoczy siły, aby przetrwać w nowej rzeczywistości. To tak w dużym skrócie, o czym jest ten film, a tu w rolach głównych zobaczycie Anne Hathaway, a także Iwana McGregora. No a koncertowo to André Rieu, który bardzo często gości na dużym ekranie w kinie Odeon. Niech żyje Maastricht. Czy czujecie to podekscytowanie w głosie Króla Walca? Już tylko 3 tygodnie dzielą nas od kinowej premiery nowego letniego koncertu André Rieu, Niech żyje Maastricht. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Na wielkim ekranie zobaczymy jubileuszowy 20-letni show pełen muzyki, radości i niezapomnianych chwil. Maestro wraz z orkiestrą Johanna Straussa ponownie zabierze widzów do ukochanego Maastricht. Nie zabraknie zachwycających walców, znanych melodii, humoru i atmosfery, która sprawia, że publiczność nie może usiedzieć w miejscu. Zaplanujcie ten wieczór już dziś i przygotujcie się na wspólne świętowanie przy muzyce. Tak właśnie zachęca kino Odeon. 23 sierpnia to jest ten najbliższy pokaz, a kolejne wrześniowe 13 oraz 27. Na dziś to tyle, jeżeli chodzi o audycję Kinożercy. Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: 5 minut dokładnie do godziny 19, moi drodzy, w Stanach jeszcze ostatnia nadzieja, a po godzinie 19 odpowiem wam na najważniejsze pytanie. Czy faktycznie liczba przestępstw dokonywanych przez obcokrajowców rośnie i czy faktycznie ona gdzieś tam jest znacząca wobec ogólnej liczby przestępstw dokonywanych w Polsce? Czy jest się o co martwić i czego bać? Czy to, co słyszymy odnośnie obcokrajowców dokonujących przestępstw w Polsce, to faktycznie jest to wyłącznie straszonko, czy faktycznie te dane rosną? Oczywiście każde przestępstwo jest złe i powinno być ich jak najmniej, natomiast statystyki to konkretna rzecz, to konkretne dane, które pokazują obraz, jak to wygląda w tym roku, jak to wyglądało w 2025 i w poprzednich latach, i o tym po godzinie 19 w Radiu Sochaczew także.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: No i mamy godzinę 19. Mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Ren i Dunaj wysychają na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
8: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
9: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
7: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłęby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Co jednak niepokoi, to że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
10: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
7: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu, a areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
11: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
7: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
0: Letnie granie.
6: No a jak letnie granie, to muzyka powinna być odpowiednia, moi drodzy. Sibu, Luis Capaldi, DC Plies, Victor, Waligura chociażby, Kenya Grace, Selena Gomez, mnóstwo fajnych nazwisk, nazw zespołu, to wszystko dla was w Radiu Sochaczew. W polskiej klasyki także nie zabraknie też danych związanych z tym, ile w Polsce rocznie dokonuje się przestępstw i czy obcokrajowcy to jest pokaźna grupa, która rośnie i czy powinniśmy się martwić. O tym w Radiu Sochaczew za moment. Ważne dane, ważne podsumowania, także nigdzie nie odchodźcie.

0: Czas, moi drodzy, na kilka newsów z kroniki policyjnej. 18 minut minęło od godziny 19. Znalazłem bardzo ciekawe dane. Dane związane z liczbą przestępstw, bo cały czas wraca dyskusja, czy w Polsce wobec obcokrajowców jesteśmy bezpieczni, czy ta liczba przestępstw, o której słyszymy, to jest taka, która powinna wzbudzać w nas niepokój i robić wrażenie. Okazuje się, że nie, i jak we wszystkim powinniśmy zachować umiar, rozsądek i weryfikować dane poprzez szerokie pojęcie tak zwanej skali. W 2025 roku, czyli tym zeszłym roku, odnotowano w Polsce około 440 tysięcy przestępstw. Z tej liczby przestępstwa popełniane przez obywateli Ukrainy wyniosły 17 tysięcy. Głównie prowadzenie pod wpływem, kradzieże i przestępstwa tak zwane pospolite. Ukraińcy, wiadomo, najliczniejsza grupa obcokrajowców w Polsce. W 2026 roku do 30 czerwca już popełnili oni 11 tysięcy przestępstw, co może oznaczać, że przy utrzymywaniu się trendu liczba ta może sięgnąć 20 tysięcy. Taki odsetek pokazuje, że przestępczość cudzoziemców jest problemem marginalnym, zwłaszcza, że przestępczość polska ogólnie też niestety rośnie i to nie są dane, które powinny, że tak powiem, nam przypaść do gustu. Ale zmierzam do tego, że nadal jest to około 4,5% przestępstw dokonywanych przez Ukraińców wobec wszystkich przestępstw w Polsce. Więc nadal niestety największym zagrożeniem dla Polaków, no to są niestety Polacy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Radio Słuchacze 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Za nami Sam Smith w Radiu Sochaczewi. 26 minut dzieli nas od godziny 20. Ja się cieszę, że wieczór spędzacie właśnie z Radiem Sochaczew, czy to urlopując się, czy jeżdżąc po rodzince, może w odwiedzinach, może po prostu coś tam jest do załatwienia, albo nie wiem, zastanawiacie się, skąd ogarnąć wiatrak jakiś, albo rolety, żeby zasłonić sobie okna i wycienić chałupę i jakoś znieść te wszystkie upały, które nadchodzą, bo przecież w środę będziemy mieć jakieś straszne wysokie temperatury, ale moi drodzy, wobec tych wszystkich informacji, które do nas napływają wakacyjno-pogodowo-społecznych, warto zwrócić się w kierunku tych naszych małych ojczyzn, zastanowić się, co dobrego w naszych gminach słychać. No a w związku z tym, że i jubileusze, i uroczystości, to warto powiedzieć o tym, co ważne. A w tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz stulecia OSP Rybno. Powstała inicjatywa ufundowania nowego sztandaru właśnie dla jednostki z okazji tego stulecia. No i jest prowadzona zbiórka, która potrwa do jubileuszu, a jubileusz 19 września, więc fajnie by było zebrać środki, by udało się to wszystko zrealizować. Także gdybyście szukali możliwości wsparcia i okazji do tego, żeby innym pomóc, to możecie przyczynić się do zafundowania jednostce z Rybna po prostu sztandaru na stulecie. I to jest całkiem fajny i miły gest.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: sierpnia.
1: Dobrze, moi drodzy, dzisiaj dzień arbuza w kalendarzu. Na ten kalendarz zabawny jest i co jakiś czas podpowiada takie śmieszne rzeczy związane ze świętowaniem. No i jest co świętować, można świętować, no i można się zastanowić nad tym, czy arbuz jest owocem, a może jednak jest warzywem. Odpowiedź na to pytanie po godzinie 20, a o 20 wiadomości, po wiadomościach nieco sportu naszego lokalnego.
2: Letnie granie.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarze godzina 20, a w radiu Sochaczew wiadomości.
5: 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
6: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
5: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
7: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
5: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji, ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
8: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
5: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
5: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Bartek Staniaszek, czas na sport. To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
13: W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi, a rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, z Towarzyszeniem Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i wiele osób, które jako wolontariusze wspierają nasz rajd.
4: Rajd odbędzie się 5 września, start z placu Kościuszki w Sochaczewie o 9, a do pokonania prawie 40 km. Zgłoszenia, regulamin i formularze rejestracyjne na stronach MOSIR. Drużyny Team Plus Work oraz wczorajsi Skierniewice zwyciężyły w niedzielę w turnieju koszykówki duo basket 2x2 ku pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego. Ta prestiżowa impreza koszykarska co roku przyciąga amatorów i nawiązuje do ważnej karty naszej historii, czyli do Powstania Warszawskiego. Do rywalizacji w kategorii Open przystąpiło 12 drużyn podzielonych na 4 grupy, natomiast w kategorii kobiet rozegrano mecze z systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. W sobotnich meczach kategorii do lat 15 drużyna Przecinaki pokonała bezlitosnych strzelców 2-0. Turniej czterech boisk za nami. Finałowa rozgrywka po meczach w Iłowie, Młodzieszynie i Nowej Suchej miała miejsce na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Turniej czterech boisk wspierało Stowarzyszenie WSC, czyli Wspieramy Sportowe Cele, z prezesem Jarosławem Mateusiakiem. Z grona 10 drużyn ostatecznie klasyfikację generalną wygrał Olmax, który wygrał także w Teresinie. Drugie miejsce Dynamo Smakosz, a trzecie Siekiera Team. Królem strzelców z 16 bramkami został Kamil Bartosiewicz z Olmaxu. Cykl turniejów czterech boisk został objęty honorowym patronatem starosty sochaczewskiego Jolanty Gonty, a organizatorem wydarzenia jest radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, trener piłkarski Michał Orliński.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Nie musisz być wielki, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielki, powiedział Hillary Clinton Zig Ziglar, amerykański pisarz, sprzedawca oraz chrześcijański mówca motywacyjny. Taką myśl wam znalazłem na dzisiaj. Tak, żeby nie czekać do 1 stycznia w kwestii postanowień, tylko ruszyć z kopyta. To idealna złota myśl na dziś, bo przypomina, że każdy wielki sukces rodzi się z małego pierwszego kroku, moi drodzy, a środowe popołudnie i wieczór, taki ciepły, przyjemny, no to pretekst jest do tego, żeby coś zrobić. Na przykład, jak chcemy coś zrobić, to możemy pokroić arbuza. Z czego on się składa i co to takiego, o tym opowiem za moment.
0: Letnie granie.

Arbuz w 91% składa się z wody, a jego historia sięga ponad 4000 lat wstecz, co potwierdzają starożytne malowidła m.in. z Egiptu. To owoc pełen zaskakujących faktów, nietypowych odmian, ciekawych zastosowań kulturowych, posiada niski ładunek glikemiczny, no i zachęca do pukania, moi drodzy. Jeżeli pukanie wam w głowie, to możecie wykorzystać te predyspozycje do wybierania arbuza i puknąć go po prostu. Jeżeli głuchy dźwięk w środku, to znak, że arbuz jest dojrzały i soczysty, ma miąższ, więc warto o tym wiedzieć. No i najważniejsze, owoc czy warzywo? Arbuz to i owoc, i warzywo, ponieważ w botanice uchodzi za owoc, ale rośnie na roślinie jednorocznej z rodziny dyniowatych, spokrewnionej z ogórkiem i dynią, co w rolnictwie pozwala zaliczać go do warzyw, czyli każdemu wedle potrzeb.

0: Dziś w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego w Rybnie poprzez wykonanie nawadniania płyty boiska w ramach programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego na 2026 rok. To program Mazowsze dla sportu. Wartość tego dofinansowania to 50 tysięcy złotych, co stanowi 40% wartości całego projektu. No i koszt realizacji inwestycji mamy 135 tysięcy złotych, a pozostałe środki w wysokości 85 tysięcy zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno, o czym informował dzisiaj wójt Damian Jaworski. Moi drodzy, to są świetne informacje, dlatego że Rybno piłką nożną stoi, będzie grane, będzie nawadniane. Gratulujemy gminie Rybno i czekamy na rozpoczęcie nowego sezonu dla Gotarda.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.

0: A teraz propozycja w Radiu Sochaczew dla tych, co lubią się troszeczkę poruszać i rozruszać. 7 sierpnia, czyli w piątek o 18:00, wibracje zdrowia, ciało, umysł, duch. Zajęcia Pilates. Zielony teren na tyłach SC-ku w Boryszewie, wstęp wolny oczywiście, a Pilates to system ćwiczeń fizycznych wymyślony na początku XX wieku przez Niemca Józefa Humbertusa Pilatesa, którego celem miało być rozciąganie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała. System Pilates to połączenie jogi, baletu, ćwiczeń izometrycznych. Także w piątek będzie balet dosłownie i w przenośni na taki balet pilatesowy będziecie mogli ruszyć. Zachęcam Was i zachęcam do odwiedzin zakładki Co, Gdzie, Kiedy na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: nas.
1: W Radiu Sochaczew przypominam wam jeszcze o ważnych wydarzeniach dla starszych i młodszych. Warto w tej kwestii pamiętać o letniej senioradzie. Letnia seniorada, moi drodzy, to cykl koncertów i potańcówek w parkach miejskich, skierowany przede wszystkim do seniorów, ale nie tylko, bo bawić się może każdy. Wydarzenia mają charakter integracyjny, sprzyjają spędzaniu czasu w gronie rodziny i znajomych. No i zapraszamy do udziału. Wszystkie koncerty są ogólnodostępne i bezpłatne, a na piątek zaplanowaną potańcówkę w parku imienia Garbolewskiego. Do tańca zagra zespół Progres, specjalizujący się w oprawie bali, wesel i dancingów, a zabawa potrwa 4 godziny od 18 do 22.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 94,9 FM. Radio.
1: Radio słuchaczy.
0: Jeszcze więcej muzyki. Hey! This adiosa.